Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie. What's going on?

0: miejsce znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.

0: to na to, czym jest GOG i co może GOG i czym jest pasja wielu młodych ludzi.
1: A co kryje się pod hasłem Czas na Bras?
0: Czas na Bras, czyli praca dyplomowa naszych wychowanek, instruktorek obecnych, Kamili Zych i Pauliny Wojton. Dziewczyny przygotowywały swoją pracę w Policjalnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie. Pierwsza odsłona odbyła się w RCKP jeszcze w kwietniu, tuż po świętach, a teraz zaprosiliśmy tutaj ludzi lokalnie, naszych mieszkańców, którzy nie mogli dotrzeć wtedy do RCKP. Jest to, co się kryje pod nazwą Czas na Bras. To fantastyczny pokaz utalentowanej młodzieży, zarówno z Ośrodka Kultury Mażoretki Sunshine właśnie oraz Rymanowskiej Orkiestry Dentaj połączyli swoje siły, pokazują się na świecie, pokażą się też tutaj u nas, pokażą to, na co je stać.
1: A jak do wydarzenia przygotowały się zespoły mażoretkowe? Posłuchajcie sami.
2: No to trenujemy około 8 lat. Jesteśmy mażoretki Sunshine Besko i myślę, że najtrudniejsze z układów jest synchronizacja.
3: Trenujemy około 8 lat, 7. Jesteśmy mażoretkami Sunshine Besko. Myślę, że właśnie najtrudniejszym jest synchronizacja, żeby dużo rzeczy wyszło w tym samym czasie na liczenie. I w sumie to chyba tyle.
4: Dobrze, ja trenuję w zespole mażoretki Sunshine Besko już od 8-9 lat, więc dosyć sporo. Najtrudniejsze w przygotowaniach do takich występów myślę, że są te treningi już przed samymi występami właśnie, gdzie trzeba tak wszystko na ostatni guzik dopiąć, wszystko zsynchronizować, żeby wszyscy robili wszystko równo. Zaprezentujemy musztrę paradną, między innymi z orkiestrą rymanowską oraz nasze układy, które również prezentowałyśmy na jakichś festiwalach czy też mistrzostwach. Są to też takie układy, które zdobyły liczne tytuły mistrzowskie. Zaprezentuję też, na przykład ja będę tańczyła solówkę, duety też będą, mini-formacje, czyli tak dosyć różnorodnie.
5: Ja również należę do zespołu Sunshine Besko. Chodzę już na treningi 6 lat i dzisiaj zaprezentujemy musztrę paradną razem z orkiestrą, układy, będą również solówki. Najtrudniejsze jest właśnie zsynchronizowanie tego wszystkiego, zatańczenie równo, ładnie, energicznie, żeby był taki naprawdę szok dla widza, żeby to naprawdę było pokazane niesamowicie i bardzo autentycznie.
6: Tangorowanie noworodka, zwane również jako kontakt skóra do skóry, polega na bezpośrednim kontakcie ciała noworodka z ciałem rodzica. Najczęściej jest to mama. Powinno mieć miejsce w ciągu kilku minut po porodzie, najlepiej jeszcze przed przecięciem pępowiny. Nie powinno się kończyć na sali porodowej, lecz być kontynuowane co najmniej do trzeciego miesiąca życia dziecka, także przez ojca. Nazwa kangurowanie wywodzi się ze świata zwierząt, głównie kangurów, które rodzą się w stanie embrionalnym, a dorastają i dojrzewają w torbie matki. I kangurowanie jest kluczowe dla zdrowia i rozwoju noworodków i jest włączone do standardów opieki okołoporodowej w Polsce.
7: Jakie korzyści niesie dla maluszka?
6: Poród dla dziecka to niełatwe doświadczenie. Opuszcza swoje bezpieczne miejsce, w którym przebywało przez okres ciąży, no i nagle znajduje się po drugiej stronie brzuszka mamy w obcym dla siebie świecie. Dlatego zaraz po przyjściu na świat warto zaspokoić mu potrzebę bezpieczeństwa poprzez właśnie bezpośredni kontakt skóra do skóry. I dziecko wita się z mamą, poznaje znajome bicie serca, uspokaja się, dochodzi do redukcji stresu związanego z porodem i działaniem czynników zewnętrznych. Skóra dziecka jest też kolonizowana fizjologiczną florą ze skóry matki, co jest bardzo ważne. Dziecko ma szybszy i łatwiejszy dostęp do naturalnego pokarmu, uczy się ssania piersi. Kangurowanie jest też ważną metodą terapeutyczną u wcześniaków, gdyż jest mniejsze ryzyko występowania problemów ze strony układu krążenia, oddechowego i odpornościowego. Jest szybszy przy rozmasy ciała dzieci. Występuje synchronizacja ciepła dla matki i dziecka, czyli gdy temperatura dziecka spada, to u matki wzrasta i odwrotnie. Jest to bardzo ważne u wcześniaków, które czasem nie trzymają jeszcze tej temperatury ciała prawidłowo.
7: A jakie korzyści dla mamy niesie?
6: Dla mamy korzyści są ze strony fizycznej i psychicznej i kangurowanie sprzyja rozbudzeniu instynktu macierzyńskiego, pozwala na redukcję stresu związanego z porodem, wspiera kompetencje rodziców, głównie przy pierwszym dziecku. Matka uczy się swojego dziecka, poznaje wysyłane przez nie sygnały, tworzy się więź emocjonalna, następuje szybsze obkurczanie się macicy, zmniejszenie krwawienia, pobudzenie laktacji dzięki wydzielaniu oksytocyny, która się właśnie uwalnia podczas kęgurowania. Jest mniej depresji poporodowych u

0: mamy mniej dolegliwości bólowych, dlatego warto kangurować.
1: Troszkę już o tym mówiliśmy, ale ile konkretnie powinno trwać kangurowanie po porodzie?
0: Zgodnie z obowiązującym standardem opieki okołoporodowej, każda kobieta ma prawo do nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry przez pierwsze 2 godziny po porodzie. Jeśli nie ma medycznych przeciwwskazań, dziecko powinno być ułożone natychmiast po urodzeniu na gołej klatce piersiowej matki, okryte z zewnątrz pieluszką lub kocykiem, aby zapewnić mu ciepło. A pierwsze badanie, na przykład ocena skali Apgar, powinna być już podczas kangurowania robiona. Dopiero po 2 godzinach lub po zakończeniu pierwszego karmienia można rozpocząć takie czynności jak pomiar masy ciała i długości. Więc 2 pierwsze godziny są dla mamy i dziecka na przywitanie. I w sytuacji, gdy stan dziecka na to nie pozwala, kangurowanie należy rozpocząć natychmiast, jak będzie to możliwe, na przykład u wcześniaków, jeżeli dziecko nie może być kangurowane zaraz po urodzeniu. Natomiast gdy pojawiają się przeciwwskazania ze strony mamy, kangurowanie powinien przyjąć ojciec lub gdy ojciec nie może, inna bliska osoba.
1: A czy kangurowanie noworodka urodzonego siłami natury, a urodzonego przez cesarskie cięcie się różni?
0: Kangurowanie po cięciu cesarskim może być nieco inne niż po porodzie siłami natury, no ze względu na inny rodzaj porodu, też na warunki sali operacyjnej, no rodzaniu znieczulenia stosowanego do porodu, chociaż obecnie najczęściej stosuje się znieczulenia przewodowe i mama jest cały czas świadoma sytuacji. No ale jednak mamy takie zalecenia, że zgodnie z zaleceniami WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, kontakt skóra do skóry po cięciu cesarskim należy rozpocząć najwcześniej jak to możliwe, najlepiej przed upływem 2 godzin po porodzie. A kangurowanie po porodzie siłami natury no nie powinno się różnić od kangurowania po cięciu cesarskim. Korzyści dla dziecka są podobne, jednak na czas zakończenia operacji kangurowanie powinien przyjąć ojciec na około 30-40 minut. No i ojciec też czuje się potrzebny, tworzy się głęboka więź z dzieckiem. To przytulanie działa kojąco, uspokajająco dla obydwojga, dla taty i dla dziecka. I tatusiowie bardzo chętnie to robią teraz. Także gdy mama jest już na sali położnic i jest gotowa do kangurowania, personel powinien jej pomóc znaleźć dogodną pozycję i ułożyć gotowego noworodka na gołej klatce piersiowej. Ma to dobry wpływ na uruchomienie laktacji i następstw psychiczny mamy też. Także kangurowanie przez ojca nie wymaga też żadnych przygotowań, nie trzeba golić klatki piersiowej, nie tam innych czynności też wykonywać. No i różnica jest taka, że w kangurowaniu po porodzie siłami natury noworodek jest układany na gołej klatce piersiowej bezpośrednio po urodzeniu, na klatce piersiowej mamy, natomiast po cięciu cesarskim pomaga tato też w kangurowaniu.
1: I tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo.
2: W Sanoku powstała Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. Inicjatorem powołania nowej struktury jest Stowarzyszenie Pro Artis. Głównym celem federacji jest integracja sektora NGO, wymiana doświadczeń oraz realizacja wspólnych projektów w regionie, mówił Łukasz Kot, prezes Fundacji Pro Artis.
3: Celem Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest wzmocnienie działalności podmiotów tak zwanego trzeciego sektora, czyli różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, wszystkich podmiotów, które zaliczamy do tak zwanych NGO-sów, a to wzmocnienie i głos jeszcze mocniejszy właśnie ma zapewnić nam utworzony ostatnio nowy podmiot, czyli właśnie Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. Chcemy wspólnie reprezentować interesy wszystkich podmiotów, nie tylko tych zrzeszonych, ale również tych, które potrzebują jakiegokolwiek wsparcia, czy wsparcia doradczego, czy wsparcia pomocowego, a także chcemy uczestniczyć właśnie w tych działaniach później już zarówno rzeczniczych, jak i też brać udział czynny jako ważny głos dla może tworzenia w przyszłości także i opiniowania różnych zmian prawnych na tym poziomie samorządowym, ale później może i również wyżej. Przede wszystkim chcemy, aby federacja działała i współpracowała faktycznie poprzez realizowanie wspólnych wydarzeń, właśnie poprzez promowanie wzajemne swoich autonomicznych projektów, które każdy z podmiotów członkowskich realizuje we własnym zakresie, ale także w planie mamy organizowanie wspólnych wydarzeń, aby wykorzystać jeszcze bardziej różnorodność i potencjał każdego z podmiotów.
2: Mówi Dorota Prokopska-Oleniacz, prezes Fundacji Pomocy Dzieciom imienia Stanisława Bronisławy Bieńczak z Brzozowa.
4: Działamy od 2002 roku, głównie w obszarze wsparcia dzieci, rodzin z mniejszymi szansami. Na początku była to pomoc finansowa głównie i pomoc rzeczowa, ale tak w zasadzie od około 10 lat realizujemy już taką działalność edukacyjną, warsztatową dla dzieci i młodzieży i od tego czasu zrealizowaliśmy w zasadzie ponad 80 projektów z różnego rodzaju dotacji i środków. Ostatnie lata to były głównie projekty wymian młodzieżowych Erasmus+ i projektów takich inicjatyw społecznych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. W ramach naszej działalności mamy takie trzy główne programy, takie flagowe czy najważniejsze. To jest Akademia Kreatywnego Rozwoju dla Dzieci, gdzie realizujemy różnego rodzaju warsztaty rozwojowe, profilaktyczne, edukacyjne, poprzez właśnie różne formy artystyczne, formy kulturalne, edukacyjne i inne też. I grupy młodzieżowe, grupa młodzieżowa Tensing, która wywodzi się z Międzynarodowej Organizacji YMCA. Tutaj organizujemy na przestrzeni międzynarodowej z partnerami głównie z Czech różnego rodzaju wydarzenia. Po raz drugi w tym roku będzie u nas w Brzozowie właśnie Festiwal Tensing. To jest obszar dla młodzieży, która kocha muzykę, kocha wolontariat, teatr, lubi się dzielić swoimi pasjami. A druga grupa to program EduMars. To jest przestrzeń dla pasjonatów astronomii, programowania i robotyki. Tutaj też młodzież wnosi swoje pomysły i własne projekty do tworzenia, konstruowania robotów, mini satelity i na przykład łazik marsjański powstał. Poza tym w obszarze takiej pomocy społecznej realizujemy fundusz stypendialny dla młodzieży z mniejszymi szansami. Też prowadzimy subkonto od 2004 roku dla dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz grupy wsparcia też dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, gdzie teraz właśnie kontynuacją tych grup jest trening umiejętności społecznych dla właśnie młodzieży z autyzmem. Do federacji przyłączamy się z ogromną radością i dziękujemy za zaproszenie i wydaje nam się, że możemy tutaj wnieść właśnie to nasze doświadczenie dwudziestokilkuletnie z działalności właśnie w obszarze pomocowej dzieciom, młodzieży z mniejszymi szansami. Ten potencjał artystyczny, który jest w naszej młodzieży i też właśnie na tej przestrzeni międzynarodowej, wsparcie właśnie w rozwoju wolontariatu oraz też wsparcie w rozwoju potencjału organizacji. Liczymy na wymianę doświadczeń.
2: Mówi Danuta Zarzyka, prezes Fundacji Teatralny Uniwersytet Latynoamerykański.
5: Fundacja działa, ma siedzibę w Temeszowie w powiecie brzozowskim. Jesteśmy kontynuatorem działań Stowarzyszenia Artystycznego Gościniec Południa, który wcześniej 5 lat działał na tym samym obszarze. Działamy w formie prawie przedsiębiorstwa społecznego. Oferujemy usługi, produkty artystyczne i kulturalne, koncerty, sztuki teatralne, warsztaty artystyczne. Także działamy również w strefie aktywizowania osób uzdolnionych artystycznie. W Temeszowie prowadzimy cykliczne działania, takie jak Międzynarodowy Festiwal Kultur, Letnia Gościna Artystyczna, gdzie staramy się co roku, by przyjeżdżały grupy artystyczne z różnych krajów, artyści, którzy zazwyczaj jeżdżą po dużych miastach, przedstawiają się na dużych festiwalach, a my
6: tak,
5: staramy
6: to
5: się
6: dla
5: właśnie
6: gra.
5: Tworzyć
6: Trendy
5: taką
6: radio.
5: Niszę
6: tak,
5: artystyczną
6: to dla ciebie
5: u
6: gra.
5: Nas,
6: Trendy
5: zapełniać
6: radio.
5: Troszkę tą przestrzeń w małych wsiach, w małej tej przestrzeni naszej sąsiedzkiej. Do federacji wnosimy z jednej strony, no, jeżeli możemy służyć naszym doświadczeniem, poszukiwaniu grantów, w realizacji niektórych działań na małą skalę. Z drugiej strony wnosimy również nasz język hiszpański, ponieważ fundacja również prowadzi lekcje języka hiszpańskiego poprzez kulturę, spotkania z kulturą latynoamerykańską. Więc jeżeli będą jakieś granty, czy będzie konieczność, żeby coś przetłumaczyć na hiszpański, czy jakąś współpracę międzynarodową, no to my służymy też tłumaczenia.
2: Mówi ksiądz Dominik Długoszy z Fundacji Rozpaleni Duchem.
3: Celem naszego stowarzyszenia jest rozwój wartości chrześcijańskich, patriotycznych też wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, więc głównie kładziemy nacisk na takie wydarzenia, które są pokoleniowe i czynimy to przez zaangażowanie w różnego rodzaju wydarzenia kulturowe, artystyczne, muzyczne. Wiele takich wydarzeń od 4 lat udało się zorganizować. Była to dziewczynka ze zapałkami w okolicach Bożego Narodzenia. Na 11 listopada zorganizowaliśmy koncert polskiej muzyki, gdzie śpiewaliśmy utwory polskich znanych artystów. Naszym takim największym wydarzeniem scenicznym był musical Piękna i Bestia, w którym wzięło udział około 80 artystów. I najciekawsze jest to, że to są osoby, które my tutaj wszyscy znamy, bo z lokalnego społeczeństwa ludzie, którzy dopiero wchodzą w takiego różnego rodzaju działania, ale mają przede wszystkim chęci do tego, żeby coś robić wspólnie, razem, żeby to robić dla swoich bliskich, więc były na scenie i dzieci, i młodzież, i dorośli. No i nasze największe, takie też najważniejsze wydarzenie to jest koncert Rozpaleni Duchem, gdzie na scenie w rynku staje około 100 artystów, orkiestra, chór i śpiewamy muzykę chrześcijańską, religijną, różne gatunki od rapu przez jazz, gospel i tymi wartościami chrześcijańskimi też się chcemy właśnie dzielić z lokalną społecznością i już teraz też zapraszamy na to wydarzenie, które jest właśnie bardzo blisko, bo 24 maja serdecznie zapraszam. A te wartości chcemy organizować właśnie też pod szyldem Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
2: Mówi Krystyna Chowaniec, prezes Stowarzyszenia Wychowawców Eleusis w Sanoku.
6: Stowarzyszenie Wychowawców Eleusis w Sanoku działa już od 25 lat. Nazwa trudna, ale nawiązujemy w tej nazwie do takiego ruchu abstynenckiego, bardzo popularnego na początku XX wieku, z którego wyszli twórcy polskiego harcerstwa Olga Małkowska i Andrzej Małkowski. Celem organizacji jest m.in. wspieranie pracy harcerskiej na terenie powiatu sanockiego. Stąd też wiele projektów realizujemy we współpracy z Chówcem ZKP Ziemi Sanockiej, ale też mamy wiele działań całkiem odrębnych. Z takich ostatnich wymienię na przykład rajdy tematyczne, to jest taka nasza specjalizacja. W 2024 roku był taki rajd śladami oddziału OP23, czyli jest to działalność taka edukacyjno-patriotyczna w formach przystępnych dla dzieci i młodzieży, a w roku ubiegłym realizowaliśmy taki cykl rajdów, spotkań śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim, warsztaty w drodze. No a także jest wiele śladów w Sanoku naszej działalności, na przykład po piersi księdza Zdzisława Pyszkowskiego. Inwestorem było właśnie nasze Stowarzyszenie Wychowawców Eleusis, a także współprowadzimy Izbę Pamięci księdza Zdzisława Pyszkowskiego w dolnej części kościoła Chrystusa Króla. Więc tych działań jest dużo, przez te 25 lat się nazbierało, chociaż nie zabiegamy specjalnie o jakieś nagłośnienie, pracujemy sobie spokojnie, cicho i realizujemy takie na przykład działania jak odbudowa nagrobka powstańców styczniowych, czy w tej chwili będę bardzo starać się o środki, ażeby odnowić albo zrobić bardziej trwały krzyż pamięci ofiar polskiej Golgoty Wschodu, bo też ten krzyż był stawiany ze środków właśnie ostatnie wymiany ze środków Stowarzyszenia Wychowawców Eleusis. Więc taka praca u podstaw, ale głównym celem jest edukacja patriotyczna i troska o pamiątki narodowe. A jeszcze co do fundacji. Więc no ja myślę, że do fundacji też taka nasza wiedza historyczna, bo oprócz mnie jest kilka osób, które się tym zajmuje, doświadczenie, ale dla mnie federacja to jest ogromna inspiracja. Ogromna inspiracja, korzystanie z pomysłu, wymiana doświadczeń, tworzenie coś wspólnie. Ja bardzo lubię pracować z ludźmi, bo każdy człowiek to jest wielkie bogactwo i każda organizacja to jest wielkie bogactwo. I myślę, że jeśli będziemy ze sobą współpracować, to jeszcze nie jedna ciekawa, wartościowa sprawa się wydarzy.
2: Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych obecnie zrzesza 4 14 podmiotów. Tegoroczna edycja nocnej jazdy ratowników w Wiedliczu przeszła do historii jako absolutny sukces. Mieszkańcy regionu, strażacy, policjanci oraz przedstawiciele innych służb mundurowych po raz kolejny udowodnili, że mają ogromne serca. Podczas wielkiej akcji charytatywnej zorganizowanej dla małej Hani udało się zebrać rekordową kwotę ponad 126 tysięcy złotych. Akcja odbyła się w ubiegłą niedzielę i przyciągnęła setki uczestników. Mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
7: Najlepsze pomysły rodzą się spontanicznie. Tak było tym razem, 11 lat temu. Rodzice małej Hani, niemowlaka, przyszli do sołtysa z prośbą o rachunek, bo ich dziecko umiera. Sołtys, no cóż, dobre serce, coś trzeba zrobić. Wojtek, pomóż, Rafał, pomóż. Zaangażowaliśmy strażaków, zaangażowaliśmy portal 112. Poprosiliśmy zaprzyjaźnione straże pożarne, żeby przyjechały na plac do Jedlicza. Zrobiliśmy taką małą akcję ze zbiórką do puszek. Okazało się to strzałem w dziesiątkę i to była taka pierwsza pomoc dla tych rodziców. Pamiętam łzy sołtysa, kiedy zawieźliśmy pieniążki rodzicom. To było drogie leczenie w Krakowie. Ta Hania dzisiaj jest zdrowa, można powiedzieć, świetnie się rozwija. No ale powiedzieliśmy, a dlaczego nie pójść tym tropem dalej? Były kolejne akcje dla dzieci, nie tylko z gminy Jedlicza, ale też poza naszego terenu i tak się przyjęło. Dzisiaj to jest duża akcja, ale naszym celem jest nie tylko pomoc. Przede wszystkim stawiamy też na edukację i za każdym razem, co roku są takie ważne akcenty związane z edukacją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowym, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Pokazujemy, jak wyglądają sytuacje ekstremalne, niebezpieczne, bo to działa w jakiś sposób na wyobraźnię. Ta akcja ma też trzeci, ważny dla nas cel, budowanie etosu służb mundurowych. Różnie to dzisiaj bywa, ale chcemy tłumaczyć mieszkańcom, naszemu społeczeństwu, jak ważna jest praca policji, jak ważna jest praca służby celnej, służby ochrony kolei, inspekcji transportu drogowego. Często nie rozumiemy, że ta ich praca, która może czasami się dla nas wydawać restrykcyjna, przynosi efekty społeczne i to sobie wszystko tłumaczymy. Już nie mówię o strażakach czy ratownikach medycznych i cieszę się, że te służby, wszystkie, właściwie wszystkie służby, także wojsko jest z nami, uczestniczą w nocnej jeździe ratowników, bo to jest też taka edukacja dla społeczeństwa, po co to wszystko funkcjonuje tak naprawdę. Główną bohaterką, dla której zbieramy pieniążki dzisiaj, jest mała Hania. To też niemowlak, którego z Głębokiego w gminie Rymanów. To dziecko, chociaż żyje, wiem, rok, półtora roku, dotknęła wielka tragedia. Przeszła kilka operacji, przeszła sepsa. Z takiego medycznego punktu widzenia nie powinna już żyć. Jednak to dziecko, ten mały organizm walczy. Lekarze oceniają to, nazywają to cudem. No i my chcemy ten cud wspomóc. Cały czas potrzebne są spore pieniądze na leczenie tej dziewczynki.
2: Mówi Marcin Mikosz, współorganizator akcji.
8: Zaczęło się 10 lat temu, w 2016 roku. Do portalu Krosno 112 zgłosił się sołtys do Bieszyna, Robert Kozioł, i powiedział, że no ma problem, bo zgłosili się do niego mieszkańcy jego miejscowości, że ich córka jest poważnie chora, no i potrzebuje pomocy i Marcin, coś trzeba z tym zrobić. Więc no tak wspólnie stwierdziliśmy, że no są organizowane różnego typu akcje przez strażaków. No i taka przyszła myśl, żeby zorganizować charytatywną akcję. No tak teraz to właśnie wygląda, pod nazwą Nocna Jazda Ratowników. Wtedy jeszcze się inaczej troszeczkę nazywało, strażacka jazda dla Hani. Natomiast no dołączyły też inne służby do strażaków. Stąd troszeczkę zmieniliśmy tą nazwę na Nocna Jazda Ratowników, bo prócz tych druhów, strażaków, ochotników, zawodowców, mamy również ratowników medycznych, mamy policjantów, mamy inne służby mundurowe, są też wojskowi z nami. I tak już od tych 10 lat ta akcja w tym roku jest 11 akcją. Myślę, że pomogliśmy już wielu osobom, wielu naszym bohaterom. No i kontynuujemy tą akcję również i w tym roku. Nie mieliśmy bladego pojęcia, że w ogóle będziemy organizować cyklicznie tą imprezę. Chcieliśmy, żeby ta pierwsze wydarzenie w 2016 roku madziło strażaków z gminy Jedlicze, skąd pochodzi Hania, nasza pierwsza bohaterka. No i kilka jednostek zaprzyjaźnionych. Już wtedy odpowiedzieli wszyscy strażacy z gminy Jedlicze i przyjaciele, tylko że okazało się, że tymi przyjaciółmi to nie jest kilka jednostek, tylko wtedy przyjechało 100 jednostek już z całego Podkarpacia, przede wszystkim z powiatu krośnieńskiego.
9: Ukrainą.
8: Ale z każdym rokiem dołączają do nas kolejne jednostki, kolejni ratownicy naprawdę już z całej Polski i z Dolnego Śląska i z Małopolski. Mamy w tym roku też bardzo wiele jednostek, województwo świętokrzyskie. No a przez lata tak naprawdę chyba z każdego województwa mieliśmy już tutaj uczestników. Oficjalnie zgłosiło się 200, znaczy jednostek, nie pamiętam teraz dokładnie ilość tych jednostek, natomiast wiem, że zgłosiło się 206 pojazdów służb ratowniczych. I no będziemy liczyć, bo to różnie jest, prawda? Niektórzy w trakcie dojazdu no jakieś tam mają inne wezwania, czy też zostają zadysponowani do zdarzeń w trakcie, prawda, akcji. No zobaczymy na wieczór, podliczymy, ile tych jednostek w tym roku się udało faktycznie zebrać. Zgłoszonych jest 206 pojazdów, natomiast ostateczna liczba, no będziemy tą liczbę znać wieczorem.
2: Mówi Robert Kozioł, sołtys Dobieszyna, pomysłodawca akcji.
10: Pomaganie, no to tutaj pani widzi, na placu jest zgromadzonych ponad 206 samochodów, mundurówki przeważnie, no tutaj i ludzie z okolicy, tak samo i z gminy Liczek, Rosna, z powiatu krosińskiego, jasielskiego też z powiatu uczęszczają, rzucają swoją symboliczną złotówkę. No i pomagamy każdemu dziecku z roku na rok. Hania ma chorobę taką, a nie inną. Tutaj jest wyszczególnione też na portalach jej przebieg choroby. No tutaj żeśmy w sztabie Wojtek Tomkiewicz, Rafał Janocha, Robert Kozioł, Marcin Mikosz zadecydowali tutaj, że ten rok pojedziemy dla Hani. No i zbiórka tak, żeby troszkę odciążyć rodziców, no bo każda choroba dziecka, wiadomo, że mogłoby i to nas spotkać. No szukamy jakichś środków, no bo czasem mamy takie, a nie inne.
2: Mówi Joanna Brill, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
11: Mam tą przyjemność i zaszczyt, że kolejny rok, czyli 11, jestem w patronacie honorowym i wspieram tą akcję, pomagam jak mogę, całym sercem. Te akcje są bardzo potrzebne. Jak powiedziałam wcześniej, jest to 11 nasza akcja i za każdym razem wspieramy potrzebne dzieciątko, potrzebnego człowieka, który prosi o tę pomoc, czasem właśnie nie prosi, a my chcemy wesprzeć. I te akcje u nas w Wiedliczu są z roku na rok coraz większe. To pokazuje, jakim wzorem i etosem do naśladowania właśnie są ratownicy, wszystkie służby mundurowe, które zechcą przyjeżdżać do Jedlicza na dzisiejszą nocną akcję ratowników dla Hani.
2: A skąd pomysł na wzięcie udziału w akcji, o tym strażacy?
12: Jesteśmy z powiatu Sędziszowskiego, gmina Sędziszów Małopolski, jednostka OSP Góra Ropczycka. Przyjechaliśmy na dwa wozy bojowe, starym Starmanem i tutaj tym Fordem, koło którego stoimy. Jesteśmy już trzeci raz i tak nam się to spodobało, to przyjeżdżanie, pomaganie, ta atmosfera. No w ogóle jesteśmy strażakami, można powiedzieć, zapalonymi, także lubimy pomagać, chętni jesteśmy, żeby pomagać. Dlatego też takie super spotkania jest tutaj w takim gronie. Najważniejsze, żeby pomagać, po to jesteśmy. Przy okazji spotkania, no zabawy, no coś zobaczyć, inne samochody można, inne jednostek pooglądać. No jest to takie miłe spotkanie. No i najważniejsza jest nocna jazda, oczywiście.
13: Witam Trendy Radio, jesteśmy z OSP Niedźwiada, przybyliśmy tu trzeci raz na akcję, bo jest to udział charytatywny, a powiedzmy szczerze, dlaczego nie pomagać? No pomagać trzeba na dzień, każdy jeden, pomagać sobie musimy, a tym bardziej w tak wielkiej akcji, jak akcja w sumie charytatywna, gdzie możemy wszystkie jednostki zebrać się razem, porozmawiać, pogadać o naszych sprzętach, o naszych samochodach.
2: W tym roku akcja obchodziła swoje 10-lecie.
14: Teraz w magazynie będzie relacja z kursu pierwszej pomocy dla mam, który odbył się w Krośnie. Zaczniemy jednak od rozmowy z Mirosławem Walągiem, starostą gorlickim.
15: W Krośnie odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, zorganizowane specjalnie dla mam oraz przyszłych mam pod hasłem Bezpieczeństwo Twojej rodziny zaczyna się od Ciebie. Wydarzenie zostało przygotowane z okazji Dnia Mamy przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie we współpracy z Miejskim Zespołem Szkół nr 2. Mówi Miranda Trojanowska, wiceprezydent miasta Krosna.
16: Tak naprawdę każdy z nas może spotkać się w sytuacji, gdy ktoś z jego bliskich będzie w stanie zagrożenia. Więc ta wiedza, jak udzielić pierwszej pomocy, jak się zachować, jest bardzo istotna, a w szczególności właśnie dla mam, dla przyszłych mam, jest to wiedza bezcenna. Więc takie inicjatywy, które będą tutaj w szkole realizowane, wychodzą naprzeciw tym obawom, tej niewiedzy, a czasami tylko po prostu potrzebujemy pewnego impulsu, żeby dopytać, a potem móc się odpowiednio zachować.
15: Mówi Dariusz Sałata, koordynator zespołów wyjazdowych Krośnieńskiego Pogotowia Ratunkowego.
9: Przede wszystkim chodziło nam o to, żeby przeszkolić jak największą grupę ludzi z zakresu udzielania pierwszej pomocy. To święto mamy jest doskonałą okazją do tego, żeby przeszkolić właśnie mamy, dlatego że to do mamy jako tej pierwszej leci dziecko, któremu coś się stanie. To mama najczęściej jest z tym dzieckiem w domu, kiedy coś się dzieje, więc zależało nam na tym, żeby te mamy zyskały kompetencje, które pozwolą im bezpiecznie udzielić pomocy, do przyjazdu pogotowia podtrzymać czasami te zagrożone funkcje życiowe. Mamy przygotowane sale wykładowe z instruktorami, ratownikami medycznymi, więc tutaj pod okiem fachowców będą przez kilka godzin brać udział w zajęciach i praktycznych, i teoretycznych, żeby zyskać te niezbędne umiejętności do udzielania pierwszej pomocy.
15: Mówi Marcin Bednarz, dyrektor miejskiego zespołu numer 2 w Krośnie.
17: Przede wszystkim przy współpracy samodzielnego pogotowia publicznego w Krośnie postanowiliśmy zorganizować dla obecnych mam, może dla przyszłych mam, takie szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, które to szkolenie będzie być może aktualizacją już posiadanych umiejętności, a dla niektórych mam może to będzie pierwsze spotkanie z pierwszą pomocą. Jest to ważne w dzisiejszych czasach, w czasach zagrożenia różnego rodzaju czynnikami, głównie zewnętrznymi, żeby te mamy potrafiły sobie poradzić, bo wiadomo, czuwają nad bezpieczeństwem dzieci, ale nie zawsze są w stanie same zareagować w sytuacjach kryzysowych. Stąd taka inicjatywa.
15: W wydarzeniu wziął również udział Gabriel Gonet, ratownik medyczny samodzielnego publicznego pogotowia ratunkowego w Krośnie.
18: Dlaczego jest to ważne? To jest chyba kluczowy element udzielania właśnie tej pierwszej, takiej podstawowej pomocy, no bo zespół ratownictwa medycznego, jeżeli się coś dzieje w danym miejscu, nie dotrą bardzo szybko, dlatego ta kluczowa rola rodzica, właśnie tego świadka, tego zdarzenia, tego stanu nagłego jest najważniejsza, żeby te pierwsze czynności ratunkowe właśnie rozpocząć i dopóki nie dotrą służby, które fizycznie tą akcję przejmą. Czy najważniejsze chyba i kluczowe to jest nasze bezpieczeństwo, jeżeli jesteśmy w warunkach takich niedomowych, warunkach zewnętrznych, bezpieczeństwo własne, czyli bezpieczeństwo otoczenia i ratownika jest najważniejsze i kluczowe, żeby rozpocząć tą taką najważniejszą, kluczową akcję, czyli udzielanie tej pomocy. Najważniejsze oprócz tego jest szkolenie właśnie, tak jak ta inicjatywa jest dzisiaj tutaj. My postaramy się jako ratownicy przedstawić taką najważniejszą rolę pod względem przeszkolenia, pokazania, jak to fizycznie zrobić, i tutaj będziemy bardziej wymagać od właśnie tych mam przyszłych tego, żeby fizycznie ćwiczyły, żeby nie bały się użyć pewnych technik do tego, żeby pomóc najmniejszemu, bezbronnemu pacjentowi.
15: Podpytaliśmy jeszcze mamy oraz przyszłe mamy, dlaczego postanowiły wziąć udział w szkoleniu.
19: No to bezpieczeństwo najmłodszych jest, no moim zdaniem, kwestią najważniejszą. To jest przyszłość naszego narodu. Jak będą kształtowani, zdrowi, czuć się bezpiecznie w domu i poza nim, bo będą wiedzieć, że osoby, które się nimi opiekują, rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi są wyedukowani i potrafią w nagłych, kryzysowych sytuacjach zareagować. Będą się każdy czuć bezpiecznie, mając świadomość, że są takie osoby w ich otoczeniu.
20: Bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, co, gdzie i kiedy. Czy to będzie, nie wiem, coś się wydarzy na podwórku, w domu, czy na placu zabaw, czy to będzie nasze dziecko, czy to będzie dziecko sąsiadów. Warto po prostu wiedzieć, co w danej sytuacji zrobić.
21: Jestem mamą dwójki dzieci i uważam, że obowiązkiem każdego rodzica jest zrobienie wszystkiego, aby zapewnić to bezpieczeństwo dziecku.
22: Dlaczego? Ponieważ jestem mamą trójki dzieci, a wiadomo, jak trójka dzieci, także trzeba dbać o bezpieczeństwo. Dodatkowo jestem też pracownikiem samodzielnego publicznego pogotowia ratunkowego w Krośnie, także jak najbardziej jeszcze wtedy chciałabym skorzystać z tak pięknego wydarzenia. Żeby po prostu przygotować się tutaj przed przyjściem na świat nowonarodzonego dziecka, żeby tą wiedzę już miały, żeby zagłębiały tą wiedzę, pogłębiały. Także uważam, że jak najbardziej mamy, które jeszcze planują bądź są w ciąży, też powinny uczestniczyć w takim wydarzeniu.
15: Mirosław Walunk, starosta powiatu gorlickiego, jest dzisiaj gościem rozmowy. Dzień dobry.
23: Dzień dobry Państwu.
15: W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano umowę na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Libusza-Wójtowa. Jakie są szczegóły inwestycji i w jaki sposób poprawi komunikację w tym rejonie.
0: Tak, faktycznie rozpoczęliśmy realizację bardzo ważnej inwestycji na drodze powiatowej Libusza Wójtowa. Zadanie obejmuje przede wszystkim budowę nowego mostu, rozbudowę jezdni, wykonanie drogi dla pieszych i rowerów oraz poboczy. Przebudowane zostaną również odcinki drogi prowadzące do mostu. Ta inwestycja jest niezwykle istotna dla mieszkańców, ponieważ dotychczasowy obiekt był w bardzo złym stanie technicznym i ze względu bezpieczeństwa został wyłączony z ruchu. Podjęliśmy już jako zarząd powiatu goryckiego wcześniej plany realizacji tego przedsięwzięcia, poprzedzając pracami nad projektem, widząc, że stan techniczny jest coraz gorszy tego obiektu. I złożyło się to w czasie, powiedziałbym, idealnie, gdyż zakończenie prac projektowych nastąpiło w czasie, w którym musieliśmy zamknąć de facto ten most, ale jednocześnie wystartowaliśmy od razu z budową nowego, pięknego, bezpiecznego mostu. Myślę, że wszyscy kierowcy, zarówno ci, którzy mieszkają po drugiej stronie, jadąc od strony Wójtowej, jak i też szereg mieszkańców, którzy niejednokrotnie skracali sobie czas i kilometraż do miasta Gorlice, na pewno będą zadowoleni wszyscy tak samo. Jest to ważna droga z pozycji właśnie osób, które tam mieszkają, czy to też w gminie Lipinki, czy w gminie Biecz. Także bardzo cieszymy się, że następuje to szybko i oddanie mostu przewidziane jest już na przełomie listopad-grudzień tego roku.
15: Skoro już jesteśmy przy tych tematach związanych z infrastrukturą drogową, jakie inne są obecnie realizowane? Gdzie są też największe utrudnienia?
0: Aktualnie prowadzimy kilka ważnych inwestycji drogowych na terenie całego powiatu. Jest bardzo ważna przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Moszczenica w ciągu drogi powiatowej Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica. Trwają tą prace, dzięki którym powstanie nowy chodnik. Są również prace prowadzone na drogach Libusza Wójtowa, a także Skołoszyn-Charkowa Wójtowa-Lipinki, gdzie z kolei budujemy chodnik w miejscowości Wójtowa. Kolejna inwestycja to przebudowa drogi Ropa-Brunary na dwóch odcinkach miejscowości Brunary. No i oczywiście jednym z najważniejszych zadań pozostaje już wcześniej wspomniana inwestycja w postaci budowy nowego mostu w Libuszy. Tutaj są niestety na razie największe utrudnienia, no ale wiemy, że te inwestycje są konieczne i będą służyć przez wiele, wiele lat mieszkańcom. Mam nadzieję i wręcz jestem przekonany, że w przyszłości wszystkie te inwestycje zapewnią bezpieczeństwo, no i będą stanowić nowoczesną infrastrukturę drogową na terenie powiatu goryckiego.
15: Odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące funkcjonowania zbiornika wodnego Klimkówka na rzece Ropa. Jakie wnioski wynikają z tego spotkania?
0: Tak, spotkanie dotyczyło przede wszystkim funkcjonowania zbiornika w kontekście bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, gospodarki wodnej oraz wpływu dla mieszkańców środowiska naturalnego. Było to bardzo ważne spotkanie, ważne rozmowy, ponieważ zbiornik Klimkówka pełni istotną rolę zarówno dla ochrony przeciwpowodziowej naszego regionu, jak i dla gospodarki wodnej całego obszaru. W trakcie konsultacji podkreślono konieczność dalszej współpracy samorządów, instytucji oraz mieszkańców w zakresie właściwego zarządzania tym obiektem i reagowania na pojawiające się potrzeby oraz wyzwania. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wojewody małopolskiego, a także przedstawiciele Wód Polskich. Myślę, że przedstawicielom Wód Polskich będzie zależało na szybkim i sprawnym rozwiązaniu problemów, postulatów, jakie padły podczas spotkania. Jesteśmy bardzo zdeterminowani jako mieszkańcy powiatu goryckiego do tego, aby sprawę monitorować i pilnie załatwić, aby dostęp do wody również był niezagrożony, bo jak wiemy, no dzisiaj bez wody nie ma życia.
15: Podczas ostatniego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy omówiono sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach. jakie wnioski były w nim zawarte?
0: Rok 2025 był okresem bardzo wymagającym na rynku pracy, głównie ze względu na wdrażanie nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Mimo tych zmian, Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach zachował pełną ciągłość działania i skutecznie wspierał zarówno osoby poszukujące pracy, jak i również pracodawców. A więc to pokazuje ogrom pracy wykonywanej każdego dnia przez pracowników urzędu. Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przeznaczono prawie 10 milionów złotych, obejmując wsparciem 624 osoby aż. Dodatkowo środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozwoliły podnieść kwalifikacje blisko 400 pracownikom i pracodawcom. Najważniejszy wniosek jest taki, że działania urzędu były bardzo skuteczne. Dlaczego? Efektywność zatrudnienia osiągnęła poziom ponad 87% i była wyższa niż średnia wojewódzka czy krajowa.
15: Za nami również konferencja poświęcona jednej z najbardziej ambitnych koncepcji rozwojowych ostatnich lat, budowie Muzeum I Wojny Światowej w Gorlicach. Jakie są realne szanse na powstanie takiego miejsca?
0: Uważam, że szanse na powstanie Muzeum I Wojny Światowej w Gorlicach są coraz bardziej realne. Przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu środowisk i różnych szczebli samorządu. Ostatnia konferencja pokazała bardzo duże zainteresowanie tym projektem, zarówno ze strony samorządów, jak i instytucji związanych z kulturą oraz historią regionu. Ważnym momentem było podpisanie listu intencyjnego, który potwierdza wolę wspólnego działania przy realizacji tej koncepcji. To projekt niezwykle ważny, nie tylko dla zachowania dziedzictwa historycznego, ale również dla rozwoju całego naszego regionu. Takie muzeum mogłoby stać się silnym impulsem turystycznym i gospodarczym, ale jednocześnie miejscem edukacji historycznej związanej z I wojną światową i Bitwą Gorlicką. Musimy pamiętać, że nie ma przyszłości bez historii. Dlatego tego typu inicjatywy mają ogromne znaczenie dla budowania tożsamości regionu.
15: Dobiegła końca tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Jak można ją podsumować?
0: Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w powiecie gorlickim przebiegała bardzo sprawnie. Trwała od 9 marca do 14 kwietnia i objęła łącznie 648 osób, w tym 586 mężczyzn z rocznika podstawowego oraz 53 kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. Po przeprowadzonych badaniach komisja uznała 485 mężczyzn i 44 kobiety za zdolnych do czynnej służby wojskowej. Chciałbym podkreślić bardzo dobrą organizację całego przedsięwzięcia oraz sprawną pracę komisji. Dziękuję przedstawicielom Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu, członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej, pracownikom Starostwa Powiatowego, Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego oraz wszystkim służbom zaangażowanym w organizację tego procesu. Zakończona kwalifikacja wojskowa pokazuje, że młodzi mieszkańcy naszego powiatu odpowiedzialnie podchodzą do swoich obowiązków obywatelskich. Wysoka frekwencja i zaangażowanie uczestników są bardzo dobrym sygnałem i pokazują rosnącą świadomość znaczenia bezpieczeństwa państwa.
15: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Tak tylko przypomnę, Mirosław Waląk, starosta powiatu gorlickiego, był gościem rozmowy. Dziękuję.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu za uwagę.
15: W miejscowości Długie w gminie Zarszyn uroczyście otwarto żłobek samorządowy. Gmina na ten cel pozyskała środki w ramach KPO. Koszt inwestycji opiewa na 2,5 miliona złotych. Nowy obiekt to nie tylko wsparcie dla pracujących rodziców, ale przede wszystkim ogromna szansa na wszechstronny rozwój maluchów w ich kluczowych pierwszych latach życia. Mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
1: Środki pozyskaliśmy przez wojewodę w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Inwestycja kosztowała ogólnie 2,5 miliona złotych, z czego 700 tysięcy stanowiły nasze środki własne. Przede wszystkim najważniejsze myślę jest to, że jest to nowy budynek, więc też myślę to było ważne dla naszych mieszkańców, że nie poszliśmy tym razem w remont, tylko powstał całkiem odrębny budynek. Zlokalizowaliśmy go przy szkole podstawowej w Długiem. Też myślę, że jest to ważna lokalizacja ze względu takiego, że jest to przy drodze krajowej, więc jeżeli zdarzyłoby się tak, czego oczywiście nie zakładam, że nie będziemy mieć naboru ze swoich dzieciaczków, to też jest możliwość myślę dla innych rodziców, którzy jeżdżą w stronę stronę Sanoka, czy też Krosno, żeby tutaj swoje pociechy podrzucić. Żłobek spełnia wszystkie standardy, które są potrzebne, jeżeli chodzi o standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Są dwie duże sale na dwie grupy i oczywiście również wszystkie węzły sanitarne. Będzie tutaj również zamiast kuchni miejsce do wydawania posiłków z cateringu. No i oczywiście sale są w pełni wyposażone w takie najświeższe, najładniejsze mebelki dla dzieciaczków dostosowane. Mamy go zaplanowanego na 25 miejsc i dla tylu dzieci, mam nadzieję, będzie on obłożony. Nabór już ruszył i myślimy, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już 1 czerwca będziemy mogli naszych podopiecznych przyjmować.
3: Mówi Edyta Tomków, dyrektor zespołu żłobków w gminie Zarszyn.
4: Samorządowy żłobek w Długiem to inwestycja, która wspiera dzieci do lat 3. Żłobek dysponuje 25 miejscami, tworząc bezpieczne, przyjazne środowisko dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W żłobku dysponujemy 2 salami dydaktycznymi, komfortowe warunki, bezpieczne, przyjazne środowisko, plac zabaw na zewnątrz dla dzieciaczków, parking dla rodziców, aby mogły bezpiecznie przyprowadzać i odbierać swoje pociechy, zaplecze pod catering, gdyż nie będziemy mieć swojej kuchni, tylko wyżywienie w formie cateringu. Nabór trwa nadal. Obecnie zapisanych mamy 11 dzieci. Dysponujemy 25 miejscami wolnymi. Czekamy. I zachęcamy wszystkich do zapisów do naszego żłobka. Otworzenie drugiego żłobka wiąże się z tym, aby wspierać tych najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Z myślą o nich otworzyliśmy ten nowy żłobek, jak i również wspierać rodziców w opiece nad tymi dziećmi, jak i również w powrocie na rynek pracy dla tych rodziców, szczególnie mam po urlopach macierzyńskim.
3: W wydarzeniu wzięła udział Katarzyna Janas-Cebulek, kierownik oddziału zamiejscowego Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie.
5: Żłobki to bardzo ważne miejsca, szczególnie dla rodziców, którzy powracają z urlopów macierzyńskich bądź wychowawczych. To ważne przede wszystkim dlatego, że rodzice mają świadomość, że ich dzieci są w bezpiecznym miejscu, pod dobrą opieką, wykwalifikowaną kadrą, a miejsce jest przystosowane, nowe, wyposażone. To wszystko to, co dzieci tak naprawdę potrzebują. Niestety demografia w naszym kraju nie jest zadowalająca. Myślę, że powinniśmy zmobilizować właśnie młode małżeństwa, młode osoby, które mają dzieci, które starają się o dzieci, do tego, żeby były pewne, że ich dzieci będą po prostu miały dobrą, fachową opiekę, a oni będą mogli wrócić do pracy z taką spokojną głową, ze świadomością, że ich dziecko jest w dobrych rękach.
23: Artur Paczkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyca, dzisiaj gościem programu. Dzień dobry.
24: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
23: Mamy wiosnę i mimo, że jest wiosna, to część osób przygotowuje się też już pewnie na zimę. Chodzi mi tutaj o drewno opałowe. W jaki sposób osoby prywatne mogą zakupić drewno opałowe właśnie lub użytkowe bezpośrednio w Nadleśnictwie Kołaczyce?
24: Co roku w planie nadleśnictwo wydziela pewną pulę drewna przeznaczoną do sprzedaży detalicznej. W roku bieżącym to jest około 8 tysięcy kubików drewna, co stanowi 20% przygotowanego drewna w tym roku do sprzedaży. Głównie to jest drewno przygotowane dla celów opałowych, ale również znajdują zapotrzebowanie wielkowymiarowe drewno ludzie na więźbę dachową. I wielkość taką ustala się na przestrzeni sprzedaży z 3 ostatnich lat. Takie drewno sprzedawane jest w naszym nadleśnictwie w kancelariach leśnictw przez leśniczych na podstawie cennika detalicznego. Taki cennik również jest dostępny na stronie internetowej naszego nadleśnictwa. Drewno do celów opałowych można zakupić na składzie, jak również można takie drewno wyrobić sobie w lesie, poprzez samowyrób, tak to nazywamy, i takie drewno jest o wiele tańsze. Można również pozyskać taką gałęziówkę opałową.
23: Jaki jest aktualny plan pozyskiwania drewna dla tego obszaru i gdzie planowane są takie najbliższe nowe nasadzenia?
24: Nasze nadleśnictwo, jak każde nadleśnictwo w Polsce, opiera czy prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzania lasu, który jest sporządzany na 10 lat i zatwierdzany przez ministra. Obecnie jesteśmy w 9 roku obowiązywania takiego planu i pozyskujemy około 47 tysięcy kubików drewna rocznie. Nadmienię tutaj, że jest to około 50% przyrostu, czyli jeżeli w skali roku w naszym nadleśnictwie przyrasta 100 tysięcy kubików drewna, to my rocznie z tego lasu pozyskujemy 50 tysięcy, czyli około 50%. Czyli tego drewna w lesie jest coraz więcej, w naszych kołaczyckich lasach drewna co roku przebywa. Mimo że państwo niejednokrotnie widzicie samochody, które wywożą drewno z lasu. Jeżeli chodzi o z kolei plany nasadzeń, no to obowiązujący plan narzuca nam takich nasadzeń w ciągu 10 lat w naszym nadleśnictwie było około 220 hektarów. No i my ten plan na pewno wykonamy z nawiązką, bo już w 9 roku 95% tego planu wykonaliśmy, a chcemy jeszcze uznać dość dużo hektarów odnowień naturalnych w tym roku, więc jestem przekonany o tym, że ten plan odnowień wykonamy. Nadmienić należy jeszcze, że większość odnowień to są w naszym nadleśnictwie odnowienia naturalne i one stanowią 75% wszystkich odnowień powstających w naszych drzewostanach. Jedynie 25% to są te odnowienia sztuczne, gdzie sadzimy jodłę, buka i dęba. Dęba grodzimy, jodłę, buka zabezpieczamy chemicznie przed zwierzyną, ale dom jest takim przysmakiem, który no, skłania nas do tego, żeby jeszcze lepiej go zabezpieczyć przed tą zwierzyną, stąd te grodzenia. My jako leśnicy robimy wszystko, żeby ten las odnawiał się naturalnie i podglądamy przyrodę. Akurat na tych kołaczyckich siedliskach lasu wyżynnego, świeżego, gdzie panują gleby brunatne, ten las bardzo ładnie sam się odnawia. Oczywiście my mu w tym jako leśnicy pomagamy.
23: Leśnictwo realizuje wiele zadań i projektów, a na jaką pomoc merytoryczną lub też finansową mogą liczyć prywatni właściciele lasów, nadzorowani właśnie przez nadleśnictwo?
24: W nadleśnictwie Kołaczyce są trzy osoby, które są odpowiedzialne za sprawy związane z lasami innej własności i do ich obowiązków należy udzielanie takich informacji, jeżeli chodzi o prowadzenie tej gospodarki leśnej, czyli takie doradztwo, można powiedzieć, leśne, ale również legalizują drewno pozyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami w lasach prywatnych, jak również taką pomoc merytoryczną, również za pośrednictwem dyżurów odbywają. U nas to są poniedziałki, środy od 7 do 10 godziny. Nadzór w lasach prywatnych odbywa się na podstawie takich porozumień pomiędzy starostwami a nadleśnictwem. Co roku spotykamy się konkretnie ja ze starostami. W trzech starostwach, mam tu na myśli Gorlice, Krosno i Brzozów, i podpisujemy takie porozumienie, ale również tu ciekawostka, z prezydentem miasta Krosno też. Taki nadzór świadczymy na powierzchni ponad 5300 hektarów lasów prywatnych. No i No robimy wszystko, żeby ten las był tak samo zdrowy, tak samo wypielęgnowany i właściwie prowadzony jak w swoich lasach Nadleśnictwa Kołaczyce. Prywatni właściciele mogą liczyć na bezpośrednią pomoc naszą, może niekoniecznie finansową ze strony Nadleśnictwa, ale Nadleśnictwo realizuje dla prywatnych właścicieli gruntów w ramach takich planów strategicznych dla wspólnej polityki rolnej, tak zwane plany zalesień oraz plany inwestycji, w których tam określa się konkretnie szczegółowe zasady wykonywania zabiegów, głównie to są czyszczenia późne.
6: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
7: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na mszę świętą z Bazyliki Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Obecna msza święta jest sprawowana w następujących intencjach za żyjących i zmarłych polecanych codziennej mszy świętej wieczystej jako dziękczynna w 19. rocznicę święcej kapłańskiej dla księdza Janusza Romanka z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Sertyńskiej i w intencji świętej pamięci Barbary Zawisza. Witam Was serdecznie na tym niedzielnym spotkaniu. Witam również tych, którzy łączą się z nami przez łącza Radia Trendy i łącza internetowe. Jezus Chrystus zaprasza nas do tej łączności, a Matka Boża wspiera nas w tej drodze do Królestwa Niebieskiego. Jesteśmy tutaj, aby dziękować za wszelkie łaski otrzymane od Boga, Jego błogosławieństwo, ale również prosić o dalszą opiekę dla nas wszystkich, aby godnie to czynić. Najpierw przeprosimy Boga za wszystkie nasze grzechy. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby być Bogiem z nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który udzielasz nam wielu darów, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który jesteś godzien naszej czci i uwielbienia, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne.

Cóż ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z tobą, Judo? Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Oto słowo Boże.

Pytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe. Miał już prawie 100 lat i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest on również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Oto słowo Boże.

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i

jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Kluczowe słowa z dzisiejszej Ewangelii to te, które powiedział do Mateusza. Pójdź za mną. Chociaż doskonale wiedział, kim jest Mateusz. Był celnikiem. A wtedy celnicy byli linczowani wręcz przez naród izraelski. Nienawidzeni. Byli traktowani jako ci, którzy współpracują z okupantem. Zbierają dla niego pieniądze. Uważano ich za największych grzeszników. I Jezus Chrystus do tego właśnie człowieka mówi te znamienne słowa: pójdź za mną. Czyżby nie wiedział, do kogo mówi? Ale patrząc na dalszą historię życia Mateusza, który nie tylko, że poszedł za Jezusem, ale dołączył do grona apostołów, co więcej z autorem pierwszej Ewangelii, to Jezus wiedział, co robi. Ponieważ dzięki temu wezwaniu sprawił, że ten człowiek nie tylko zerwał z tym, co było grzeszne, ale całkowicie zmienił swoje życie, swoje nastawienie. Jezus Chrystus w ten sposób udowadnia, że dla Niego nie liczy się to, co ktoś robi, ale liczy się człowiek. Każdemu chciał dawać szansę. Bo prawdopodobnie w Ewangelii do wielu powiedział te same słowa: pójdź za mną, albo wzywał do nawrócenia, a jednak spotkał się z ignorancją. Ale ten konkretny przypadek jest podany dla nas właśnie po to, aby pokazać, że każdy ma szansę. I co więcej, każdy z tej szansy może skorzystać. Mateusz odpowiedział na to wezwanie. Porzucił intratną posadę, bogactwo, urządził ucztę dla Jezusa i zaprosił podobnych do siebie ludzi, celników, grzeszników. I Jezus Chrystus z nimi się spotkał, bo On przyszedł właśnie do takich, którzy się pogubili, aby im dać szansę i dać nadzieję zbawienia. Wzywa grzeszników po to, aby zmienić ich życie, dać możliwość zbawienia. Bardzo istotne. Tu mamy przykład człowieka, który odpowiedział na to wezwanie i poszedł za nim. I całkowicie zmienił swoje życie. Co więcej, dzisiaj jest czczony przez nas wszystkich jako święty. Święty Mateusz, apostoł i ewangelista. Gdyby Jezus Chrystus wtedy poszedł dalej i nie powiedział tego znamiennego zdania, może by pozostał dalej celnikiem, i nie wiadomo, jakby się potoczyło jego życie. Tak to znamy je doskonale. Ale Ewangelia i przykłady z Ewangelii nie są tylko po to, aby się nimi zachwycać. Ale są dla nas takim drogowskazem i wskazówką, że przez całe istnienie, wieki Kościoła te słowa z dzisiejszej Ewangelii są jakże bardzo aktualne. Dzisiaj Jezus Chrystus do każdego z nas, jak tu jesteśmy w tej bazylice, powiedział te, czy słuchamy przez łącza, mówi te same słowa: pójdź za mną. Nieważne, kim jesteś. Tutaj możemy powiedzieć, jesteśmy doskonali. Bo jesteśmy tutaj
razem z Jezusem Chrystusem. Ale jeszcze często, tak jak ci faryzeusze, Izraelici, dziwili się Jezusowi, jak to do celnika poszedł, do grzeszników. Tak samo i dzisiaj Jezus Chrystus posługuje się różnymi sposobami, aby dotrzeć również do grzeszników. I tak samo jak wtedy, tak samo i dzisiaj chce ich powołać. I można powiedzieć, jak wtedy reagujemy? Jak reagujemy, gdy ktoś próbuje nawrócić grzesznika? Bardzo często dziwimy się, jak to do grzesznika poszedł? Do kogoś, kto jest, postępuje źle? Przecież powinien go ignorować. Powinien wyrzucić, no bo jakże? Nie można się kumać ze złem. Owszem, ze złem nie można, ale z grzesznikiem tak, aby go zmienić. Ale często tak się zdarza, humorystycznie mówiąc, że to nie my grzesznika, ale grzesznik nas przerobi na swoją mentalność. Często to my ulegamy pokusie temu złu. A Jezus Chrystus tutaj nam wyraźnie podkreśla, że każdy z nas jest odpowiedzialny za zbawienie drugiego człowieka. Jak on był gotowy pójść do grzeszników, z nimi jeść, przebywać, po to, aby ich zmieniać, tak samo chce, abyśmy również przebywali z grzesznikami, nie po to, aby się im przypodobać, ale po to, aby je zmieniać. Ale on, jak Jezus Chrystus, zauważmy, nie zrobił tego na siłę. Powiedział, pójdź za mną i poszedł. A Mateusz sam musiał podjąć decyzję. Czy pójdzie za Jezusem, usłysząc to wezwanie, czy nie? Tak samo i my. Nie możemy zbawić na siłę. Nie możemy nawrócić na siłę. Jakże często w konfesjonale spotykam się z tym, z sytuacją, że ktoś z rodziny odszedł od Boga i próbuje go nawrócić, zmuszam go do pójścia do kościoła, zmuszam go do wiary i nie chce mnie słuchać. No właśnie, zmuszam. Nic z tego nie będzie. Jezus Chrystus nie zmuszał. On proponował i był gotów przyjąć. Tak samo i w naszej sytuacji do niczego grzesznika nie zmusimy. Do niczego kogoś z bliskiego rodziny nie zmusimy. Ale możemy swoim przykładem życia, dobrym słowem zaproponować zmianę życia. I wielu usłyszy. Wielu zmieni, wielu ich zignoruje. Tak jak powiedziałem, Jezus tu Mateusza wezwał i on poszedł, ale na pewno tak wielu też próbował nawrócić faryzeuszy i ignorowali go. A nawet co więcej, doprowadzili do jego śmierci. Tak samo i w naszym życiu będziemy spotykać się z tymi samymi sytuacjami. Będziemy nieraz odrzucani, lekceważeni, ale Jezus Chrystus uczy nas tej pokory, wytrwałości i otwartości na drugiego człowieka. Módlmy się o to, abyśmy zawsze byli wierni Bogu, abyśmy wytrwali w tej wierze do końca pomimo naszych słabości, ale i również abyśmy umieli być tym wskaźnikiem dla innych, drogowskazem i swoją dobrocią, przykładem życia, pociągali ich do Jezusa, abyśmy wszyscy razem znaleźli się w Jego Królestwie. Amen.

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba. Mał on Ducha Świętego, ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, Juszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia, jak oznajmie pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków, wierzę w święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczy. Duchu dziękczynienia za dar stworzenia i odkupienia przedstawmy Bogu Ojcu nasze prośby. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją dobroć i opatrzność i prosimy, prowadź wspólnotę swojego ludu drogą jedności i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy za dar naszego rodaka, świętego Jana Pawła II i prosimy, uczyń jego nauczanie i całe duchowe dziedzictwo, które pozostawił busolą dla przyszłych pokoleń. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy za naszą ojczyznę i za całą międzynarodową społeczność i prosimy, pozwól, aby zakrólowały w nich wzajemny szacunek, sprawiedliwość i pokój. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy za wszystkie polskie rodziny i prosimy, umacnij je w zgodzie, miłości oraz szacunku do życia. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy za braci i siostry, którzy nas poprzedzili w doczesnej pielgrzymce i prosimy, okaż im swoje miłosierdzie i dopuść ich do udziału w Twojej chwale, polecany w codziennym przy świętej wieczysty, jak i zmarłą Barbarę. Ciebie prosimy. Módlmy się również w intencji księdza Janusza Romanka z prośbą, prosząc o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Saltyńskiej w jego pracy kapłańskiej, w jego powołaniu. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy za wszelkie dobra, których nam udzielasz i prosimy, bądź naszym przewodnikiem i współżycielem pielgrzymce wiodącej do wiecznego zjednoczenia z Tobą. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za wszelkie dobrodziejstwa, którymi nas obdarzasz. Spójrz na nas stojących przed Tobą i udziel nam łask, o które Cię pokornie prosimy przez Chrystusa, Pana naszego.

Boże nasz Ojcze, wejrzy łaskawie na naszą posługę, przyjmij dary, które Ci składamy i pomnóż naszą miłość ku Tobie. Przez Chrystus

prawda, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas z zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: śmierci zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, pojednawczynią grzeszników, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego.

0: Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

posłuchajmy jeszcze ogłoszeń na bieżący tydzień. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe o godzinie 17.30 oraz na apele maryjne o godzinie 21.00. Czwartek tradycyjnie zakończenie oktawy Bożego Ciała w naszej Bazylice, rozpoczęcie Eucharystią o godzinie 18.00, a po niej procesja na Placu Sanktuaryjnym zakończona błogosławieństwem dzieci i wianków. Najbliższy piątek, 12 czerwca, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z tej racji w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych zapraszamy na spotkanie w najbliższą niedzielę, 14 czerwca, na godzinę 15 do domu rekolekcyjnego. Zapraszamy i zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji. Zachęcamy do zapisywania się w kaplicy lub na stronie internetowej na jedną konkretną godzinę czuwania. Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Jest dostępny najnowszy numer Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej wraz z sanktuaryjnym dodatkiem. Serdecznie zapraszamy do lektury. Na dzisiejszy dzień świąteczny i cały tydzień, który jest przed nami, przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne transmisje w każdą niedzielę i święta o godzinie 7. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem łącza jest firma Sigma, twój dostawca internetu.
2: Właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy. I z nią, z tą azową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.
1: Reklama.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej mimo przegranej w finale French Open. Matka pięciolatki, która wypadła z okna na 11 piętrze z zarzutami. Za chwilę też o moście, który łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Miriam Lipińska. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Jak przyznawała po meczu Maja, po tej porażce w jej głowie mieszały się różne emocje.
2: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no, nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
1: Mimo przegranej, Maja Chwalińska i tak jest wielką triumfatorką. Wczorajszy finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka pięcioletniej Zosi, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu z zarzutami. Dziecko w bardzo ciężkim, ale stabilnym stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych Wiktoria D. miała narazić córkę na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 21-latka przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Mimo wniosku prokuratury sąd nie aresztował tymczasowo kobiety. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Nieoficjalnie chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg, a sprawa ma charakter korupcyjny. Szczegóły mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy nie powinniśmy z kolei zapłacić więcej niż 6,48. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie została otwarta wczoraj kładka, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę kładki sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku podczas przyboru wody w Olzie.

0: bez opadów dziś tylko na południowym wschodzie. W pozostałych regionach niebo będzie się chwilami chmurzyć i może przelotnie padać. Lokalnie także burze. A na termometrach maksymalnie na Pomorzu od 18 do 20 stopni, na zachodzie do 22, a na południowym wschodzie do 26.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Maja Chwalińska, wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoków. Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andrzejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
2: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
1: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Zagranica. Strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio. Doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym 2 ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. wielka parada smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jajo zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.

0: Na niebie dziś chmury i słońce na zmianę. Do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz i w większości regionów burze. A najsilniejsze będą na północy. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 25 na Mazowszu i 26 na Podkarpaciu.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Dois, três.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą, a na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski. Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrzejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
2: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać, bo mi się wydaje, że to 9 rozegranych meczów.
3: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem.
4: Nikt z nas by tego nie wymyślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny. Widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
1: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21 miejsce w rankingu WTA. A przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114 miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
5: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
1: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
6: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
1: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.

0: Dziś słońca nie brakuje, ale chwilami niebo będzie się chmurzyć. Przelotnie popada i zagrzmi najintensywniej na północy. A na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
5: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Reklama.

0: Trend Radio.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielę, tuż po godzinie 10. Rozpoczynamy program Godzina z Samorządem. Jeszcze oczywiście trochę czasu mamy, ale zachęcam do pozostania na 101,9 i 95,2 FM. Moim oraz Państwa gościem będzie Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.

0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice, jest dzisiaj gościem programu. Dzień dobry, witam pana.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Na jakim etapie są aktualnie prace związane z budową zachodniego obejścia Gorlic i kiedy mieszkańcy będą mogli w pełni z niego korzystać?
2: Prace związane z budową zachodniego obejścia Gorlic mają już kilka lat. My jako miasto nie jesteśmy inwestorem potencjalnym tego zadania, tylko zabiegającym o wykonanie tego zadania. Inwestorem ma być Zarząd Dróg Wojewódzkich, jako że to właśnie ma być obejście w ciągu drogi wojewódzkiej. Na chwilę obecną, po tych wszystkich protestach i odwołaniach, które od kilku lat trwały w stosunku do decyzji środowiskowej, jaką wydaliśmy na budowę zachodniego obejścia, wróciliśmy jak gdyby, można powiedzieć, prawie do początku, ale przekonaliśmy Zarząd Dróg Wojewódzkich, zresztą, znaczy Marszałka Województwa Małopolskiego, wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz gminą Gorlice i Sękowa, do podjęcia na nowo tematu wytrasowania czy też poszerzenia tej koncepcji wykonania i włączenia do drogi krajowej, drogi wojewódzkiej obejścia w taki sposób, ażeby zadośćuczynić tym argumentom podnoszonym ze strony przeciwników, które wpłynęły właśnie na unieważnienie tej decyzji środowiskowej w tej części. W związku z czym 16 marca w Kasztelu w Szymbarku miało miejsce takie uroczyste przekazanie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji koncepcyjnej dla budowy tego obejścia z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego, polityków, samorządowców i Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wyłoniona firma, czyli biuro projektowe, ma opracować rozszerzenie koncepcji wcześniejszej, która była przygotowana w taki sposób, żeby spełnić wszystkie właśnie te zastrzeżenia, jakie były podstawą do unieważnienia decyzji środowiskowej, w związku z czym mamy nadzieję, że działania tego biura projektowego przyniosą pozytywny efekt, czyli wytyczą taką trasę, która będzie jak najszerzej akceptowalna i możliwa do realizacji i zostanie później podjęta przez Urząd Marszałkowski, przez województwo małopolskie do realizacji i zostanie dofinansowana. No my wspólnie z gminą Gorlice i gminą

0: Rynkowa. Przekazaliśmy ponad 50% dofinansowania do tej inwestycji, do tej dokumentacji projektowej, a jej koszt wynosi blisko 2,5 miliona złotych. Wykonawca ma 24 miesiące na wykonanie tej koncepcji.
1: Panie burmistrzu, przejdziemy sobie teraz do kolejnej inwestycji. Jakie są plany dotyczące zazielenienia centrum miasta i walki z tak zwaną betonozą? No trzeba przyznać, ludzie są zmęczeni, nie tylko oczywiście w Gorlicach.
0: Generalnie ten trend taki związany z betonowaniem, to minione 20 lat, jakiś taki trend był w architekturze wracający do takiego systemu betonowania, usuwania zieleni. My postanowiliśmy zmienić ten trend. Wszędzie, gdzie możemy, to staramy się dosadzać jakąś zieleń izolacyjną, czy też zazieleniać skwery, inne miejsca. Na chwilę obecną pozyskaliśmy blisko 7 milionów złotych, które mają być przeznaczone na rewitalizację centrum w zakresie zazielenienia właśnie i wtórnego wykorzystania wody opadowej. Ma to dotyczyć między innymi części rynku i ulicy 3 Maja. Tu od razu śpieszę z wyjaśnieniem, że dla można powiedzieć, malkontentów czy tych narzekających, że to nie jest kolejna rewitalizacja rynku w takim sensie, jak to wykonywano za mojego poprzednika, gdzie rzeczywiście został zabetonowany rynek, tylko po prostu w miejscach, gdzie mamy lipy, które dosyć mocno zostały nadwyrężone i uszkodzone poprzez zawężenie im powierzchni biologicznie czynnej, która daje możliwość oddychania korzeniom. Chcemy rozszerzyć te części zielone właśnie w płycie rynku, tak aby zapewnić to zgodnie z warunkami, jakie powinny być dla drzew. Dwa razy tyle zazielenienia właśnie drzewostanu dosadzić na rynku w sposób uporządkowany, jak również tutaj po krawędziach rynku dołożyć więcej elementów średniego i wysokiego zadrzewienia w taki sposób, ażeby ten rynek uzyskał więcej przestrzeni zielonej powierzchniowo, jak również no, dał trochę więcej zacienienia i możliwości schronienia. Chcemy przygotować też takie fajne ławki czy miejsca wypoczynku zarówno dla dzieci, jak i seniorów, żeby ten rynek był przyjazny, bo teraz przy takich pojawiających się upałach no on tak naprawdę nie zaprasza do korzystania, a chcielibyśmy przygotować, żeby ten rynek był takim miejscem, gdzie mieszkańcy będą chcieli przyjść i spędzić czas, a nie ugotować się tak naprawdę na płycie. Natomiast na 3 maja chcemy postawić na to, żeby przy okazji rozdziału kanalizacji ogólnosprawnej na deszczową i sanitarną inaczej troszeczkę zorganizować drogę, przejazd, inaczej trochę zorganizować chodniki i wyciąć wzdłuż całego 3 maja pas zieleni, w którym będzie zarówno niska, średnia, jak i wysoka zieleń i na samym dole zwieńczone to będzie znowu takim skwerkiem zielonym w pobliżu ronda. Mam nadzieję, że będzie to pozytywnie odebrane przez mieszkańców, bo no tu jeśli chodzi o 3 maja, to wrócimy trochę do korzeni, bo rzeczywiście na tej ulicy dawniej było zdecydowanie więcej zieleni.
1: Kiedy prace się rozpoczną?
0: Pozyskaliśmy na to pieniądze, podpisaliśmy umowę na dofinansowanie, teraz przygotowujemy dokumentację przetargową. Po wyłonieniu wykonawcy niezwłocznie przystąpimy do prac w trybie 2-letnim.
1: Jakie kroki podejmuje miasto, aby zoptymalizować koszty wywozu śmieci i rozwiązać problem uciążliwych składowisk w regionie?
0: Problem z gospodarką odpadami jest dosyć problematyczny ze względu na to, że co roku tak naprawdę ilość śmieci rośnie, mimo że ilość mieszkańców nie wzrasta, ale ilość śmieci rośnie. No popatrzmy na to, że dzisiaj bardzo dużo zamówień odbywa się jednak poprzez internet. Większość z nas już dzisiaj zaopatruje się w różne rzeczy w internecie, przesyłki. Tych opakowań jest zdecydowanie więcej. Nawet produkty żywnościowe często są w opakowaniach blisko 2 albo nawet więcej razy większych niż ilość tego produktu, który kupujemy. No to powoduje, że tych śmieci jest coraz więcej. No, przytrafiają się przypadki takie, że czasami przedsiębiorcy albo osoby z działalnością gospodarczą podrzucają te śmieci, albo mieszkańcy gminy podjeżdżają gdzieś, starają się podrzucać. Niemniej jednak my staramy się dbać o to, żeby poziom segregacji był zapewniony, firma, która świadczy nam usługi wywozowe, jest mocno weryfikowana i na bieżąco co jakiś czas robimy spotkania również z radnymi, z zarządami osiedli, tak żeby doprecyzować i dopracować przy każdym kolejnym przetargu sposób, częstotliwość, czy też miejsce, jakość wywozu, godziny tego wywozu. Ceny, myślę, że mamy bardzo dobre ceny w stosunku, porównując do wielu innych gmin, to mamy dużo niższe kwoty, bo to jest 29 zł za osobę miesięcznie, to jest ta stawka podstawowa, może być obniżona, jeśli ktoś ma kompostowanie bioodpadów, czyli zazwyczaj ludzie w przydomowych gospodarstwach, domach jednorodzinnych. Myślę, że no, to działanie jest sensowne, bo poziomy odzysku mamy zrealizowane. Staramy się na bieżąco też dbać o to, żeby jeśli są jakieś zgłoszenia, że jakieś miejsce wymaga pilnego wysprzątania, czy też jeżeli mamy jakieś imprezy w sobotę, w niedzielę, w weekendy, no to żeby te śmieci też w sobotę były odebrane, żeby później na niedzielę nie było brzydko. Niemniej jednak no, firma, która nas obsługuje, jest no, największym takim potentatem w całym tym regionie i jest na etapie budowy spalarni odpadów, termicznego przekształcania odpadów komunalnych, w związku z czym jeśli powstanie ta instalacja, no to zarówno zgodnie z tym, że będzie to działanie OZE, no to i ciepło, które będą produkować, powinno być najtańszym nośnikiem ciepła, które będzie mogło służyć zaopatrzeniu w ciepło mieszkańców, jak również mam nadzieję, że koszt zbiórki odpadów nie będzie wzrastał w kolejnych latach, tylko będzie można wynegocjować w miarę stałą cenę na zbiórce, no bo popatrzmy na to, że te ceny z roku na rok się zmieniają, czy to paliwo, czy koszty pracy, a przede wszystkim pracy, no bo zbiórka odpadów to przede wszystkim ludzie, samochody, pojazdy i czas tak naprawdę, ale generalnie mam nadzieję, że w tym przypadku nie będzie problemów. Jeśli zaś chodzi o odpady wielkogabarytowe, no to już od kilku lat mamy zorganizowany PSZOK, także mieszkańcy 6 dni w tygodniu mają możliwość składowania tam odpadów segregowanych, czy też związanych z remontem, czy z jakimiś porządkami. Także ilości, które są przygotowane, też powinny być wystarczające dla każdego.
1: Jakie obecnie inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej są realizowane?
0: No, na chwilę obecną realizujemy kilka dużych zadań. Między innymi jednym z takich największych no to jest budowa ronda w ciągu ulicy 11 listopada i Korczaka. Jest to inwestycja za blisko 5 milionów złotych, od lat przygotowywana. Zarządcą ronda jest Starostwo Powiatowe, niemniej jednak miasto dzięki temu, że jesteśmy członkiem ZIT-u, pozyskało na ten cel dofinansowanie. Przygotowaliśmy wcześniej projekt i to zadanie jest realizowane. Już w najbliższym czasie, myślę, że w przyszłym miesiącu będziemy mieli zakończenie i odbiór. No, spotkaliśmy się tu też z wieloma trudnościami, bo pod tym rondem okazało się, że jest 3 razy tyle różnych sieci i instalacji w stosunku do tego, co widniało na mapach, także wykonawcy mieli nie lada problem. Mieliśmy również niewybuchy i tutaj też saperzy musieli przyjechać i rozbrajać i wyciągać takie dosyć duże pociski. Niemniej jednak to jest największe zadanie. Oprócz tego na osiedlu Wysogórskim prowadzimy już kolejny etap prac związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej i przebudową dróg. Obejmuje to ulicę Pułaskiego, Laskowskiego. Wcześniej wykonaliśmy dalszą część Pułaskiego, Michny i Małą. Na długości tam blisko 300 metrów rozdzielamy kanalizację ogólnospławną wraz z wymianą całej infrastruktury towarzyszącej, chodników, podbudowy i wykonania nowej nawierzchni drogowej. To jest drugi etap i równolegle robimy już trzeci, który ma właśnie ustabilizować taką część osuwiska przy ulicy Laskowskiego, poszerzyć dojazd do ulicy Krakowskiej, jak również odprowadzić wodę z ulicy Partyzantów. Kolejne zadanie, które prowadzimy, no to jest w dzielnicy Zawodzie, remont kładki na rzece Ropie, no ten temat, o którym już mieszkańcy w zeszłym roku interweniowali, no kładka po wielu latach, jest to stalowa konstrukcja, miała już zły stan techniczny, więc stwierdziliśmy, że trzeba przeprowadzić kompleksową modernizację, tak żeby to na lata było możliwe, jak również wykonujemy kilka takich mniejszych zadań, typu budowa parkingów przy ulicy Hallera 10, wybrane w ramach budżetu obywatelskiego. Właśnie zakończyliśmy modernizację takich dróg jak kawałek Dmowskiego, Andersa, Zielonej, Kwiatowej. Przygotowujemy się już do realizacji przebudowy skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z ulicą Mariańską i Szpitalną. Jest to co prawda w ciągu drogi wojewódzkiej, ale pozyskaliśmy na ten cel pieniądze w ramach inicjatyw samorządowych z Zarządu Dróg Wojewódzkich, 50%, więc przebudujemy, bo jest to bardzo kolizyjne i niebezpieczne skrzyżowanie. Oczekujemy już wkrótce, mam nadzieję, na przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Ariańskiej, która właśnie też łączy się z tym skrzyżowaniem, także mielibyśmy kolejny element w tym terenie załatwiony. No i cóż, no jeszcze rozpoczynamy lada dzień bardzo dużą inwestycję związaną z budową łącznika ulic Korczaka i Hallera. To jest inwestycja za ponad 7 milionów, na którą pozyskaliśmy pieniądze z Funduszu Rozwoju, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg. To zadanie no, jest bardzo ważne ze względu przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców tego osiedla, bo osiedle jest skomunikowane tylko jedną drogą. Jest to największe osiedle w mieście i że tak powiem, zlokalizowane na zboczu, na górce, więc bardzo niebezpieczne, zwłaszcza patrząc pod kątem różnych zagrożeń, o których dzisiaj się mówi. No, ale oprócz tego w tej okolicy również planujemy zmodernizować kawałek drogi wzdłuż szkoły podstawowej numer 6 wraz z miejscami postojowymi i wyniesionym przejściem dla pieszych, tak żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. No, są to takie podstawowe zadania. Myślę, że jeszcze kilka w ciągu roku takich związanych z modernizacją dróg wprowadzimy, jak również już niedługo przystąpimy do zadań związanych z budową ścieżek pieszo-rowerowych, na które też poskładaliśmy wnioski i w ramach ZIT-u pragniemy, mamy plan pozyskać dofinansowanie.
1: A propos pozyskiwania środków, z jakich programów i funduszy miasto planuje pozyskać największe dofinansowania?
0: Właśnie na te, które do tej pory były, no to Fundusze Rozwoju Dróg, częściowo jeszcze Polskie Łady. Pieniądze, które mamy pozyskać na ścieżki pieszo-rowerowe, to są pieniądze, czy też te, które pozyskaliśmy na rondo, to są pieniądze unijne znowu, które pozyskujemy z Urzędu Marszałkowskiego i związane są z poprawą i z likwidacją miejsc niebezpiecznych, jak również zwiększeniem bezpieczeństwa pieszych i innych uczestników w ruchu wzdłuż drog powiatowych czy też wojewódzkich. Dodatkowe ścieżki, które będziemy tworzyli, to również z programów ścieżkowych. Także to jest masa programów. Staramy się wykorzystywać każde możliwe programy, zarówno unijne, jak i krajowe, do tego, żeby no, realizować jak najwięcej inwestycji. Dodatkowo z inwestycji innych niż drogowe i ścieżkowe również przygotowujemy się do różnych inwestycji tak zwanych kubaturowych, czyli w tym przypadku przygotowujemy i składamy wnioski związane z budową Centrum Edukacji i Nauki, czyli tak zwanym Laboratorium Światła. I tutaj próbowaliśmy już to zarówno z programu szwajcarskiego, tam akurat nie udało nam się załapać, bo bardzo dużo gmin startowało, ale próbujemy wyszukiwać każdy możliwy program, z którego byłaby możliwość, czy to będzie z programu norweskiego, czy z programu Kultura. Natomiast również pozyskaliśmy z dotacji 80% kosztów potrzebnych na budowę bloku komunalnego, który również jest na ukończeniu i na jesieni tego roku oddamy do użytku blok z 80 mieszkaniami. A kolejnym takim elementem, no to na przykład jest nasz udział w SIM-ach. Czyli tutaj wnieśliśmy aportem dwie działki, pozyskaliśmy pieniądze z ministerstwa, które również włożyliśmy w kapitał spółki i już przystąpiono do budowy jednego bloku w trybie właśnie tych SIM-ów, społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Natomiast przygotowujemy się do kolejnej inwestycji. Także z każdej gałęzi staramy się pozyskać jakieś środki, no, żeby wesprzeć te inwestycje, które realizujemy w mieście.
1: A teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę.
2: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
3: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Ssangyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
4: KGM by Ssangyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
2: Reklama.

0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: Powracamy po przerwie. Tak tylko przypomnę, Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice, jest dzisiaj gościem programu.
2: A jakie konkretne ulgi lub programy wsparcia oferuje ratusz, aby zatrzymać lokalnych przedsiębiorców i przyciągnąć też nowych inwestorów?
3: Tak naprawdę terenów inwestycyjnych jest już u nas coraz mniej, bo każdy możliwy teren, który został zagospodarowany, szybko znajduje swoich inwestorów. Możemy popatrzeć na to, że w terenach po byłej fabryce większość arów już jest zagospodarowanych, zabudowanych poprzez firmy, które tam działały albo sprowadziły się tutaj. Trochę jest firm rodzimych, trochę firm zewnętrznych albo zakładów satelitarnych firm, które działają bardziej globalnie. Niedawno, bo 2 lata temu, oddaliśmy do użytku strefę aktywności gospodarczej przy Zakolu, ponad 5 hektarów i cały teren został już sprzedany bardzo szybko. Tam 3 zakłady już budują swoje budynki, hale i biura, w związku z czym ten proces działa. Natomiast my staramy się również jakieś proponować ulgi podatkowe dla tych, którzy mogą zagospodarować stare albo zdewastowane nieruchomości i wykorzystać je na nowo, żeby stworzyć miejsca pracy. Powołaliśmy w 2023 roku Gorlicki Klaster Energetyczny, który zrzesza ponad 40 członków, w tym firmy, spółdzielnie, po to, żeby właśnie przygotowywać się i, korzystając ze środków unijnych, opracować taki plan wewnętrznej możliwości równoważenia energii i ciepła. I mam nadzieję, że to wszystko, tak jak z założenia mówią, w ramach tych klastrów czy spółdzielni energetycznych będzie działało i przyniesie korzyści zarówno dla producentów, jak i tych odbiorców, którzy na terenie miasta są. Ogólnie mamy 3 strefy aktywności gospodarczej, które, tak jak mówię, są praktycznie w pełni sprzedane i w dużej mierze zagospodarowane. My pozyskaliśmy od Skarbu Państwa jeszcze kolejne 4 hektary gruntu, które przy ulicy Bieckiej, które planujemy właśnie, zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego po to, żeby przeznaczyć je pod przemysł i usługi. No i będziemy starali się przygotować, pozyskać środki na to, żeby stworzyć tam kolejną strefę aktywności gospodarczej, bo są to ostatnie takie tereny, które miasto mogło pozyskać i miałoby możliwość przeznaczyć na ten cel. A oczywiście zależy nam, bo im więcej firm, przedsiębiorstw, nieruchomości, tym więcej podatków od nieruchomości, tym więcej miejsc pracy. No i generalnie życie toczy się, a ludzie przyjeżdżają i mają co robić.
2: Miasto Gorlice konsekwentnie realizuje kolejne inwestycje poprawiające dostępność budynków oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami. Jakie inwestycje zostały zrealizowane w ostatnim czasie?
3: W ostatnim czasie mieliśmy trochę takich inwestycji, między innymi projekt likwidacja barier architektonicznych w placówkach wychowania przedszkolnego oraz szkołach podstawowych na obszarze miasta Gorlice. Głównym celem było stworzenie takiej przestrzeni wolnej od dyskryminacji, przyjaznej, wspierającej, otwartej na osoby w różnej sytuacji w Miejskim Przedszkolu nr 5 oraz Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach, których organem prowadzącym jest miasto. W przedszkolu Miejskim nr 5, w Miejskim Zespole Szkół nr 5 te prace trwają. Na koniec wakacji mają zostać zakończone. Przy okazji są związane z likwidacją barier, z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych, także mam nadzieję, że to będzie miało duże znaczenie dla użytkowników, czyli tych naszych najmłodszych mieszkańców. W Miejskim Zespole Szkół nr 1 prowadzimy kilka właśnie działań, między innymi związanych z tym programem, jak również z przygotowaniem stołówki szkolnej. Będzie tam całkowicie niezależna stołówka szkolna, złamane bariery dla niepełnosprawnych, dostosowanie do potrzeb osób właśnie z niepełnosprawnościami. Także te wszystkie prace się przenikają. My z drugiej strony już przygotowujemy się do, zmieniając plan zagospodarowania przestrzennego, pozyskaliśmy 2 działki przylegające od prywatnych właścicieli, przylegające do właśnie sali gimnastycznej przy szkole nr 1. Tam będziemy chcieli zaprojektować pełnowymiarowe boisko dla potrzeb szkolnych i wykonać go z dofinansowaniem zewnętrznym. przebudowujemy, planujemy przebudowę kolejnych przedszkoli, w tym przedszkola numer 4 na osiedlu pod Lodownią. Także tych zadań jest bardzo dużo i no myślę, że to nie jest koniec, bo wykonaliśmy już tyle, co w tym roku zakończyliśmy pracę w Miejskim Zespole Szkół numer 6. Tam wymieniliśmy całą instalację elektryczną i oświetleniową. Tak naprawdę wykonując te instalacje, no to dokonaliśmy remontu większości klas i całych korytarzy, klatek schodowych i częściowo szatni oraz stołówki i sali gimnastycznej, także ten budynek w środku naprawdę już jest taki nowy, odświeżony i bezpieczny przede wszystkim pod kątem tych instalacji. W minionym roku oddaliśmy do użytku całkowicie przebudowane i zmodernizowane przedszkole, miejskie przedszkole numer 8. W Miejskim Zespole Szkół numer 4 wykonaliśmy już platformę dla osób z niepełnosprawnościami, żeby mogły bez problemu dostawać się na parter. Planujemy tam docelowo pozyskać środki na budowę windy na kolejne piętra i na wykonanie różnych prac jeszcze modernizacyjnych. Natomiast na chwilę obecną mamy złożony również wniosek o dofinansowanie wymiany instalacji elektrycznej i oświetleniowej w Miejskim Zespole Szkół numer 5. Jeśli ten wniosek przejdzie, no to też będziemy chcieli w okresie wakacyjnym wykonać tą inwestycję. No również staramy się na bieżąco swoimi siłami i środkami w poszczególnych szkołach dokonywać modernizacji sanitariatów w taki sposób, żeby dostosować je do osób z niepełnosprawnościami, no i po pierwsze no do takich walorów i jakości XXI wieku.
1: Odbyła się konferencja poświęcona jednej z najbardziej ambitnych koncepcji rozwojowych ostatnich lat, budowie Muzeum I Wojny Światowej w Gorlicach. Jakie są realne szanse na powstanie takiego miejsca?
3: Mam nadzieję, że te szanse są już coraz większe. My od kilku lat konsekwentnie działamy w temacie właśnie stworzenia takiej koncepcji programowo-funkcjonalnej Muzeum I Wojny Światowej i ta koncepcja została właśnie stworzona. Wykonywaliśmy ją wraz z różnymi działaczami, społecznikami, samorządowcami i historykami, osobami związanymi z muzeami i z I wojną światową z całej Europy w ramach programu Go for Peace. Powstał ten dokument jako taka właśnie koncepcja programowo-funkcjonalna. Do tego przygotowaliśmy taką z grubsza koncepcję architektoniczną umiejscowienia i zagospodarowania terenu poniżej cmentarza 91 na wzgórzu Korczak, tak żeby w żaden sposób tego cmentarza nie przysłonić, a żeby wejść bardziej w styl taki okopowo-gruntowy, jako że jest to na wzgórzu, i wykorzystać to miejsce, gdzie rzeczywiście przechodził front I wojny światowej, w taki sposób, żeby życiowo włączyć to w tą historię i połączyć zarówno historię, nowoczesność, jak i całą tą spuściznę I wojny światowej. Uzyskaliśmy bardzo dużo wsparcia samorządowców, wszystkich, że tak powiem, różnego szczebla polityków, czy też ministerialnych, czy też przedstawicieli dyplomatycznych różnych krajów i różnych organizacji. Rozmawiamy z Ministerstwem Kultury, rozmawiamy z wszelkimi możliwymi politykami, którzy mają coś do powiedzenia w temacie właśnie przyjęcia tego planu i włączenia takiej idei Muzeum I wojny światowej że tak powiem, w poczet muzeów narodowych. I w tym momencie, jeżeli to uda nam się zrobić, no to wtedy już będzie tylko kwestia przyspieszenia i odpowiedniego skierowania funduszy. No oczywiście to musi być już zadanie wyższe właśnie na poziomie, tak jak uważamy, narodowym, ministerialnym, bo nigdzie w bliskiej okolicy nie ma takiego Muzeum I wojny światowej. Najbliżej jest dopiero w Słowenii, w Kobaridzie, a tak naprawdę ta główna bitwa pod Gorlicami pozwoliła przełamać front wschodni i myślę, że w dzisiejszych czasach, szczególnie patrząc na to, co mamy za wschodnią granicą, jest to taki element, który powinien zostać bardzo mocno podkreślony i pokazany, i właśnie w Gorlicach powinien zostać zrealizowany. Mam nadzieję, że uda nam się to dociągnąć i uzyskać odpowiednie wsparcie ku temu.
1: Pozostaje czekać.
3: Tak, czekamy i my cały czas, że tak powiem, szpilki wbijamy, gdzie tylko można.
1: Jakie nowe inwestycje sportowe i rekreacyjne zaplanowano dla mieszkańców w najbliższym czasie? Jest coraz cieplej, także tych wydarzeń też pewnie będzie sporo.
3: Trochę zadań inwestycyjnych zrobiliśmy w ostatnich latach, bo na obiektach sportowych inwestowaliśmy ponad 50 milionów złotych i ta strefa aktywności sportowej stała się już taką spójną i nowoczesną. Niemniej jednak mamy trochę jeszcze planów. Przygotowujemy projekty i staramy się pozyskać środki na wykonanie dodatkowego zaplecza szatniowego przy boisku treningowym. Chcielibyśmy wybudować strzelnicę z nową trybuną stadionu, strzelnicę już o długości 100 metrów, tak żeby można było realizować w niej wszelkiej maści zawody, a mogłaby przy okazji być jakimś elementem schronienia czy ukrycia. Planujemy przebudowę czy też rozbudowę hali ośrodka sportu i rekreacji. Zleciliśmy opracowanie koncepcji. Teraz na bazie tej koncepcji będziemy chcieli zlecić przygotowanie dokumentacji projektowej właśnie rozbudowy o dodatkowe skrzydło hali, tak żeby wykorzystać potencjał miejsca, móc przyjmować więcej grup zewnętrznych, które chciałyby przyjeżdżać na treningi i szkolenie, bo atutem naszym jest to, że wszystkie te obiekty połączone są praktycznie jeden z drugim wzdłuż jednej ulicy, co jest nie lada gratką dla tych, którzy przyjeżdżają szczególnie z północy, gdzie wszelkie obiekty sportowe rozbite są po całym mieście. Tu jest jedna strefa, blisko hotel, miejsca zamieszkania, ale my chcielibyśmy też stworzyć taką strefę hotelową co najmniej na 50 osób, żeby móc te grupy przyjmować i być niezależnym od zewnętrznych czynników, tylko żeby sam ośrodek sportu i rekreacji mógł to realizować wszystko sam i przyjmować zgrupowania.
1: Jakie wymierne korzyści dla mieszkańców przynosi wieloletnia współpraca z miastami partnerskimi?
3: No, między innymi są to korzyści takie kulturalne, gospodarcze. Dzięki tej współpracy z miastami partnerskimi, a mamy jedno miasto na Ukrainie, mamy dwa miasta na Węgrzech i jedno na Słowacji. Współpracujemy również z jednym miastem w Rumunii i w kilku innych krajach, gdzie też po trochę myślimy o nawiązaniu partnerstwa. Dzięki właśnie tym kontaktom udaje nam się uczestniczyć we wspólnych międzynarodowych projektach, czy też projektach transgranicznych, dlatego że no dziś chcąc pozyskiwać pieniądze, trzeba szukać szczególnie w naszym terenie nadgranicznym partnerów zagranicznych, a są to projekty zarówno i turystyczne, i kulturalne, i edukacyjne, i oświatowe, no ale również te projekty twarde, które są inwestycyjne, bo też z takich środków korzystaliśmy. Z drugiej strony zaś no jest to też taka wymiana kulturowości, kontakty zagraniczne. Zawsze możemy zaczerpnąć jakichś ciekawych rozwiązań, zobaczyć coś innego. Oni również przyjeżdżając do nas też mogą zobaczyć, w jakim kierunku my podążamy, co ciekawego u nas się zmienia, jak różni się samorząd u nas z zagranicą. Możemy się wspierać, tak jak w przypadku Ukrainy i miasta Kałuż, gdzie w związku z wojną, która trwa na wschodzie, zwracali się wielokrotnie z jakimiś wnioskami czy prośbami, staraliśmy się im pomagać, czy nawet poprzez przyjmowanie dzieci i młodzieży na kolonie, dzieci tych, które straciły rodziców na froncie. I myślę, że to jest takie ważne, bo tym samym próbujemy uczyć naszą młodzież, dzieci, ale również przekazywać informacje wszystkim pracującym i seniorom, że ta integracja jest ważna, bo jesteśmy tylko ludźmi i współpraca jest najważniejsza, powinniśmy żyć ponad podziałami, ponad granicami. Dzięki temu wymieniać się zarówno, czy nasza młodzież może jechać na Węgry, na kolonie, czy na jakieś występy, czy na jakieś festiwale, czy też konkursy sportowe i niejednokrotnie uzyskiwać nagrody. Oni mogą przyjeżdżać do nas. Jest to coś pięknego i to staramy się zakrzewiać, jak również wspierać seniorów i wszystkich tych, którzy działają w stowarzyszeniach i w różnych NGO-sach do tego, żeby pozyskiwali partnerów i współpracowali, współdziałali dla dobra wszystkich mieszkańców.
1: I na tym postawimy kropkę. Za rozmowę dziękuję. Tak tylko przypomnę, Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice, był gościem rozmowy.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa.
0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: Program dobiegł końca. Tak tylko przypomnę, że rozmowa będzie dostępna na naszych social mediach. Jeżeli ktoś oczywiście chciałby raz jeszcze posłuchać, bądź też na program nie zdążył. Ja życzę udanej niedzieli i do usłyszenia.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros. Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
2: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
1: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. 5-latka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią wielkiego szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Miro Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy, multimedaliści wielkich imprez Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
3: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
4: Naprawdę, oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
1: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Ciepło robi się coraz cieplej, na termometrach już w granicach 20 stopni, ale te temperatury będą jeszcze wzrastać. W najcieplejszym momencie dnia 24-25 kresek, na barometrach 1019 hektopaskali. Wiatr obecnie towarzyszy nam północno-zachodni i wieje ze średnią prędkością zaledwie dochodzącą do 5 km na godzinę. Obecnie zachmurzenie do 80%, ale w ciągu dnia spadnie do 40-50%, co oznacza bardzo słoneczny dzień. Na nocne temperatury również nie będziemy narzekać, bo w nocy nawet do 14-15 stopni. Jutro 23 kreski, wciąż zachmurzenie małe przez umiarkowane, nieco mocniej jutro powieje, bo jutro średnia prędkość wiatru wzrośnie do 20 km na godzinę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć.
5: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów. Dla Ciebie. W Sanoku.

Dzień dobry w tę piękną, wolną niedzielę. Cieszę się, że spędzacie ten czas razem z Trendy Radiem. Na dobre rozpoczęcie wspólnego dnia ze mną mam dla Was absolutnie wyjątkowy hit. Norweski król muzyki elektronicznej Kygo połączył siły z wchodzącą gwiazdą muzyki country Carter Faith. Efekt? That's when you know, który udowadnia, że elektronika i country mogą stworzyć genialny, pełen emocji klimat, który pokochali również słuchacze Trendy Radia. No to zostańcie z nami, zostańcie z Trendy Radiem, no i z tym wspaniałym utworem.

Wracamy do Was z porcją najlepszej muzyki, ale zanim poleci kolejny hit, zerkam w kalendarz, a dziś wyjątkowo długa lista świętujących. Swoje imieniny obchodzą Robert, Wiesława oraz Wiesław, Piotr, Anna, Antoni, Paweł, Jarosław, Teresa, Jeremi, Jeremiasz, Lukrecja, Robert i Wisław. Jeśli macie w swoim otoczeniu kogoś o tym imieniu, marsz do składania życzeń. Wszystkim solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego, co najlepsze i dedykujemy kolejny numer.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 30.
2: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklam.

Zostajemy w doskonałym nastroju, bo dzisiejsza niedziela przynosi nam wyjątkowe święto. Mamy dziś Dzień Chemika. Z tej okazji wszystkim pasjonatom probówek i laboratoryjnych wzorów życzymy samych udanych eksperymentów, a w Trendy Radio obiecuję chemię i idealną reakcję między prowadzącym a słuchaczem czuć w każdym utworze. Zobaczymy, jaka muzyczna reakcja łańcuchowa wydarzy się na naszej antenie już za chwilę.

0: Trend Radio.
1: Przed nami chwila muzycznego relaksu i klasyk w zupełnie nowej odsłonie. Gigi D'Agostino wziął na warsztat legendarny utwór Unchanged Melody. A czy wy wiedzieliście, że ta piosenka powstała pierwotnie w 1955 roku i jest jednym z najczęściej nagrywanych utworów w historii muzyki? Większość z nas kojarzy ją z kultowego filmu Ghost i wykonania The Righteous Brothers, ale włoski mistrz bitów nadał jej zupełnie nowy, klubowy wymiar, a wy przekonajcie się sami, czy przypadł wam do serca. Mi bardzo, a na taki wypoczynkowy, niedzielny dzień uważam jest wprost idealny. Zróbcie radio głośniej.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania i zderzył się z nadjeżdżającym Audi, którym jechało trzech mężczyzn w wieku około 20 lat. Mówi aspirant Kamil Sobutka ze Stołecznej Policji.
2: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
1: A jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Atak rosyjskiego drona na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie na ulicach stolicy Hiszpanii papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdu w Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
3: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, jakie sprzęty może.
1: Mówiła Chwalińska. Nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie do naszego regionu. Dzisiaj aura pogodowa na plus, bo przede wszystkim będzie dużo słońca, bo zachmurzenie w granicach 40-50%. Wilgotność dzisiaj na poziomie również podobnym, w granicach 50%, co oznacza, że będzie nam lekko duszno, bo i temperatury będą zacne. Na termometrach 24-25 kresek, te w słońcu oczywiście zdecydowanie wyższe. Termika będzie podpowiadać, że jest ciepło i mokro. Biometr niestety niekorzystny. Najbliższa noc z temperaturami wysokimi, bo nawet 14-15 stopni, a jutro na termometrach 22-23 stopnie i wciąż zachmurzenie tylko umiarkowane. Dzisiaj w ciągu dnia mogą miejscami zdarzyć się przelotne opady deszczu, ale to będzie tylko kilka kropli, miejscami może zagrzmieć, jednak bez bardzo dynamicznych zjawisk pogodowych. Niedziela w regionie. Jeśli pytacie, kiedy najcieplej, we wtorek nawet do 30 kresek w regionie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Reklama. Tak gra Trend Radio.

Jak niedziela, to podpowiadam, tylko z uśmiechem warto celebrować te chwile wolnego czasu, odpocząć, złapać oddech i po prostu cieszyć się życiem. A nic tak nie poprawia humoru, jak absolutny hymn szczęścia. Włoskie słońce i legendarny duet Albano oraz Romina Power. Przed wami ponadczasowe, pełne pozytywnej energii. Felicita! Zróbcie radio głośniej i łapcie te niedzielne wibracje.

0: Trendy Weekend w Trendy Radio.
1: Trendy Radio o inwestycji, która rusza przy Brzozowskim Szpitalu. Dokładnie chodzi o rozbudowę placu postojowego. Inwestycja opiera się na współpracy powiatu i gminy. Powiat przekaże około 1500 ton kruszywa, które posłuży do utwardzenia terenu. Gmina Brzozów wykupiła od mieszkańców potrzebne tereny. O szczegółach Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
2: Szpital Brzozowski dostał olbrzymie środki na rozbudowę Brzozowskiego Szpitala Onkologicznego. Ponad 300 milionów złotych i te prace, z tego co wiem, mają ruszyć już w tym roku. Natomiast z uwagi na to będzie wyłączony parking przy szpitalu. No i tutaj gmina Brzozów podjęła pewne działania związane z wykupem nieruchomości i udało nam się wykupić blisko 1,5 hektara terenu obok szpitala brzozowskiego. No i zaczęliśmy tutaj rozważać wspólnie z powiatem, ze starostą, że będzie potrzebny przecież ten parking, gdzie ci mieszkańcy muszą, że tak powiem, zaparkować, ale przede wszystkim pacjenci szpitala onkologicznego.
1: Zagospodarowanych zostanie około 80 arów, co ma znacząco odciążyć zatłoczone drogi dojazdowe do placówki.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.
4: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

Postanowiłam dzisiaj utrzymać dla Was ten taneczny i niezwykle energetyczny klimat, a na naszej antenie teraz jedna z największych popowych ikon współczesnej muzyki. Dua Lipa i jej hit Dance The Night. A mała ciekawostka odnośnie tego utworu to to, że powstał on specjalnie do kinowego hitu o lalce Barbie, a producent Mark Ronson napisał do piosenkarki na Instagramie z pytaniem, czy stworzy numer do wielkiej sceny tanecznej. Dua była wtedy w środku światowej trasy, ale dla tego projektu znalazła czas. Efekt? Absolutny sztos. No i teraz nie pozostaje nam nic innego, tylko trochę się poruszać. Tańczymy!

Informujemy Was o tym, co ważne i czym żyje nasz region, dlatego teraz wracamy do wydarzeń z Krosna. Wczoraj wieczorem, tuż po godzinie 18 przy ulicy Zręcińskiej doszło do niebezpiecznie wyglądającego wypadku lotniczego. Podczas lądowania szkolno-treningowy szybowiec Puchacz zahaczył o drzewo, a następnie spadł na ogrodzenie lotniska. Za sterami maszyny siedział kursant odbywający szkolenie. Na szczęście mamy dobre wiadomości, mężczyzna był przytomny i nie odniósł poważniejszych obrażeń. Został zbadany przez zespół ratownictwa medycznego na miejscu i nie wymagał hospitalizacji. Skończyło się głównie na strachu, a my wracamy do bezpiecznych, muzycznych klimatów. Słuchajcie, Trendy Radia. Baby!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu, nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Pod pociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą trasę SKM. Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
2: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
1: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin. Zagranica. Podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 4 zostały ranne. 2 z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kochaf Jair, a następnie w pobliskim Tzur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend. Mimo że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
3: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
1: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy do naszego regionu, a ten dzisiaj pogodny, słoneczny i ciepły, na termometrach 24-25 kresek. Biometr dzisiejszego dnia niestety niekorzystny, mimo dość wysokiego ciśnienia atmosferycznego, bo to na poziomie 1019 hektopaskali. Towarzyszy nam wiatr z kierunku północno-zachodniego, który wieje bardzo delikatnie. Jego średnia prędkość to 10 km na godzinę, a w porywach maksymalnie 15-20. W nocy na termometrach 14-15 kresek, jutrzejszego dnia termometry w regionie wskazywać będą 21-22 stopnie. Jutro również nieco wyższe ciśnienie atmosferyczne do 1021 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: Reklama. Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć!
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

Muzyka gra, niedziela mija, a jeśli planujecie wyskoczyć gdzieś z domu i zastanawiacie się, co ciekawego dzieje się w okolicy, zerknijcie w wolnej chwili na naszą stronę trendyradio.pl albo wpadajcie na naszego Facebooka. Wrzucamy tam na bieżąco fotki i info z różnych lokalnych wydarzeń, więc możecie szybko sprawdzić, co dzieje się w regionie. No i pamiętajcie, że w komentarzach pod postami też możecie dać znać, jak wam mija dzisiejszy dzień. Tymczasem wracamy do dobrych dźwięków, najlepszych dźwięków w naszym regionie. Trendy Radio gra dla was.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 32.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. W tar-

Dzisiaj w programie dużo ważnych informacji, a teraz krótki apel do mieszkańców i turystów odpoczywających w okolicach Rymanowa Zdroju i Iwonicza Zdroju. Lokalne władze ostrzegają przed niedźwiedziem, który zniszczył pasiekę między obiema miejscowościami. Pamiętajcie, że te drapieżniki potrafią pokonywać ogromne dystanse i mogą pojawiać się blisko szlaków spacerowych czy też tras rowerowych. Wybierając się do lasu, pamiętajcie o bezpieczeństwie. Nie zostawiajcie resztek jedzenia. Psy trzymajcie na smyczy, a idąc ścieżką rozmawiajcie lub hałasujcie, by nie zaskoczyć zwierzęcia. Szczególną czujność zachowujcie o świcie i o zmierzchu. Dbajcie o siebie, a my wracamy do bezpiecznych i dobrych dźwięków.

0: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
1: Mamy quady dla każdego.
0: Zapraszamy.
2: Nowy Torres Hybrid. Moc suwa i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Ssangyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
3: KGM by Ssangyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.
5: Trendy radio.

niedziela, weekend w pełnym biegu, a ja mam dla Was kolejną porcję muzycznej energii. Przy okazji warto wspomnieć, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. Idealny moment, żeby docenić dobre, zdrowe i bezpieczne jedzenie, zwłaszcza jeśli właśnie siadacie przy niedzielnym obiedzie z najbliższymi. Smacznego i niech ten posiłek umili Wam kolejny, świetny utwór przygotowany specjalnie na ten dzień.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Korki na trasach z nadmorza i spod Tatr ruszyły powroty z długiego weekendu. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Maja Chwalińska przed Wimbledonem walczy o dziką kartę. Miriam Lipińska. Rozpoczęły się powroty z długiego czerwcowego weekendu. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi. Wolniej jedzie się też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Korki są też na prowadzącej nad morze autostradzie A1. Zatory tworzą się przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Na przejazd trzeba tam czekać ponad kwadrans, korek ma kilka kilometrów. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
2: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
1: Z kolei Karolina Ziołopużuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
3: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
1: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. French Open już za Mają Chwalińską, teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
4: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. I myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
1: Mówi menedżer Polki. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca. A w jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy do naszego regionu, a ten wciąż pogodny, słoneczny i bardzo ciepły, na termometrach 24 kreski, w słońcu oczywiście wyżej. Zachmurzenie na poziomie 50%, wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 10 km na godzinę. Na barometrach 1019 hektopaskali, jednak biomet mamy niekorzystny. Wilgotność powietrza oscyluje w granicach 50%.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: W Trend Radio zawsze informujemy Was o tym, co ważne, ale też i inspirujące w naszym regionie, a dziś mamy prawdziwą gratkę dla wszystkich miłośników dobrego jedzenia. Ewę Szymko doskonale znacie z izby z piecem w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, gdzie na co dzień prowadzi uwielbiane warsztaty kulinarne. Właśnie wydała swoją autorską książkę kucharską pod tytułem Karpackie smaki, kuchnia Krosna i okolic. To niesamowity przewodnik po prostej, zdrowej i przede wszystkim pysznej kuchni naszych przodków. Posłuchajcie, jak o tej wyjątkowej publikacji mówi sama autorka Ewa Szymko.

0: Znajdziecie Państwo przepisy na pruziaki staropolskie, z którego właśnie nasze okolice Krosna słyną. Znajdziecie Państwo zupy bardzo zdrowe, pożywne, aromatyczne. Znajdziecie Państwo słodkości. Znajdziecie przepisy na potrawy z ziemniaka, z kapusty. Tego jest cała, no, oczywiście pierogi w wielu odsłonach. Tego jest cała, cała masa, bo jest ponad 40 przepisów.
1: Niezwykła historia i miks kultur Beskidu Niskiego zamknięte na talerzu. Książka pani Ewy to nie tylko przepisy, ale też piękne zwieńczenie jej lat pracy na rzecz ratowania lokalnych smaków. Jeśli szukacie inspiracji do niedzielnego gotowania, koniecznie tam zajrzyjcie, a my wracamy do muzyki. Smacznego popołudnia z Trendy Radiem.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Reklama.

idealny niedzielny odpoczynek w rytmie, który podbija serca słuchaczy w całym kraju. Przed nami formacja Puls Miasta i ich propozycja Polo Vibes. Ten projekt muzyczny zbiera fenomenalne recenzje i szturmem zdobywa kolejne radiowe listy przebojów. Nic dziwnego, ten numer to idealny przepis na relaks. Przekonajcie się sami, jak brzmi prawdziwy Puls Miasta. Zróbcie radio głośniej. Trendy Radio zaprasza do posłuchania.

0: Trendy Radio zawsze sprawdzamy, co dzieje się w naszym regionie, a tym razem zerkamy na to, co wydarzyło się wczoraj, bo wczoraj na Górze Liwocz obchodzono Dzień Strażaka Gminy Brzyska. W uroczystościach wzięli udział strażacy ze wszystkich jednostek OSP działających na terenie gminy oraz przedstawiciele samorządu. Świętowanie rozpoczęło się od mszy sprawowanej przed kaplicą Matki Bożej Królowej Pokoju w intencji strażaków oraz ich rodzin, mówi proboszcz parafii w Błaszkowej ksiądz Mariusz Wawrzynek.
1: Ten tytuł Dnia Strażaka kieruje nasze myśli ku wszystkim druhnom i druhom strażakom. W intencji ich wszystkich i modliliśmy się w intencji ich rodzin o bezpieczne powroty z wszystkich akcji, które są czasami rzeczywiście niebezpieczne.
2: Służba strażacka to chyba taka esencja chrześcijańskiej postawy.
1: No, samo zawołanie Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Ja zawsze powtarzam taką maksymę zasłyszaną. Idziemy do kościoła kochać Pana Boga, wychodzimy z kościoła kochać ludzi. I to jest w inny sposób ujęta ta właśnie maksyma Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.
0: Po mszy nastąpił uroczysty apel, podczas którego nadano odznaczenia. Goście wydarzenia złożyli druhom życzenia bezpiecznej służby. OSP jest kluczową organizacją, która zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców, powiedział wójt gminy Brzyska Waldemar Pięta.
3: Dzisiaj po zmianach, które już zaistniały, a pewnie jeszcze to nie koniec, mam tu na myśli szczególnie ustawę o ochronie ludności. Straż jako instytucja otrzyma pewnie jeszcze większe uprawnienia, ale też obowiązki w ślad za tym. Ochrona ludności w tym momencie

0: jest bardzo tak mocno osadzona na największej organizacji pozarządowej, jaką jest OSP na terenie naszego kraju. I myślę, że to by był dobry pomysł, aby tych ludzi, którzy są najbliżej zagrożeń tak naprawdę, wkomponować w całość tego systemu ochrony ludności. Z tego względu, że im szybciej, tym lepiej reagować na zagrożenia, a też i usuwać skutki tych zagrożeń. Dzisiaj w naszej gminie święto naszej braci strażackiej. Świętujemy razem, cieszymy się z tego względu, ja jako wójt szczególnie z tego względu, że strażacy to jest takie ramię wójta jako organu wykonawczego, z tego względu, że to wójt odpowiada za bezpieczeństwo swoich mieszkańców na terenie danej gminy. Wójt swoimi pracownikami czy swoimi siłami rzecz biorąc nie jest w stanie zapewnić prawidłowej ochrony swoich mieszkańców i tutaj pomoc strażaków jest nieodzowna, także ten dzień, gdzie możemy razem poświętować, myślę, że jest takim naprawdę dużym świętem. Na terenie gminy Brzyska działa w tym momencie 7 jednostek. W każdej miejscowości mamy jednostki OSP. Są to jednostki, jedne bardziej, drugie mniej wyposażone, ale takim założeniem moim szczególnie i rady jest, aby te jednostki, które jeszcze borykają się i z problemami lokalowymi, ale też i sprzętowymi, aby wzmocnić, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, w razie zagrożeń te jednostki muszą mieć sprzęt, posiadać swoją lokalizację, aby móc wyjechać do zagrożeń.
1: Na terenie gminy Brzyska działa 7 jednostek OSP.
2: Trend Radio.
3: To trendy hity.
2: Wszechczasu.

0: Trendy Radio, podróżujemy po naszym regionie, a tym razem przenosimy się do Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, które zachęca do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego Kwiat Paproci – Własne poszukiwania. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej według własnej wyobraźni i poznanych tradycji lokalnych. Prace konkursowe będą ocenione z uwzględnieniem estetyki, trwałości, atrakcyjności kompozycji, walorów plastycznych, różnorodności użytych materiałów, pomysłu na prezentację, wkładu pracy własnej oraz nawiązania do tradycji lokalnej i do obrzędu Wieczoru Świętojańskiego. A o szczegółach Paulina Pawis-Boczar, kierownik Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Prace można składać do 21 czerwca do godziny 18 w budynku Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
1: Check it out.

0: Trendy Weekend w Trendy Radio. Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Tomasz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. Brzozowie.

Szykujcie się na solidną dawkę wspomnień i genialnego wokalu z lat 90. Na naszej antenie brytyjska grupa MPP i ich absolutny mega hit Moving On Up. Czy wiedzieliście, że potężny i charakterystyczny głos wokalistki Heather Small stał się wizytówką brytyjskiej sceny klubowej, a sam utwór w 1993 roku dotarł na sam szczyt tanecznych list przebojów po obu stronach Atlantyku? To jest po prostu muzyka, która nie pozwala stać w miejscu i liczę na to, że wy również nie pozwolicie się zatrzymywać. Dzisiaj spędzimy razem w rytmie najlepszych hitów.

0: A teraz zaproszenie z Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, które zaprasza do wzięcia udziału w wystawie Papierowe poematy Henrygo Matisa. Wystawa prezentuje litografie zainspirowane jego słynnymi wycinankami. Ekspozycja obejmuje prace pochodzące z prestiżowego magazynu Verve, wydanego w 1958 roku pod tytułem Ostatnie dzieła Matisa. Mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
1: W latach 40. i 50. XX wieku, pomimo poważnych ograniczeń zdrowotnych, Henri Matisse przełożył swoją twórczość na rzecz papierowych wycinanek, które tworzyły trójwymiarowość w jego pracowni. I tak naprawdę te jego ostatnie dzieła są uważane za najbardziej rozpoznawalne, jeżeli chodzi o twórczość Matisse'a.
0: Wernisaż wystawy odbędzie się 11 czerwca o godzinie 18 w Galerii Sztuki. Wystawa będzie prezentowana do 5 lipca.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pogoda da nam się we znaki. Są ostrzeżenia przed burzami. Przywrócono ruch pociągów w Gdyni po śmiertelnym wypadku. Lipiec i sierpień będą krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw, wieszczą eksperci. Miriam Lipińska. Burze, ulewy, silny wiatr i lokalne podtopienia. Synoptycy wydali alerty dla 11 województw na północy, w centrum i miejscami na południu kraju. Tam możliwe burze z intensywnym deszczem. Lokalnie spadnie 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Dodatkowo są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. A dziś pogoda niespecjalnie sprzyja odpoczynkowi nad wodą, ale służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Pociągi znów kursują między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Wcześniej ruch na tym odcinku wstrzymano po śmiertelnym wypadku. W niedozwolonym miejscu na tory wtargnęła kobieta, zginęła na miejscu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny USA z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśniny Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
1: A dziś mija dokładnie 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. A przed długim weekendem maksymalne ceny paliw poszły w Polsce w górę. Od soboty do jutra włącznie. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyna 98 6,63, a olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr.

0: dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj dużo dobrych informacji. W regionie mamy sporo słońca i również wysokie temperatury. 23-24 stopnie. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego z bardzo niewielką prędkością, zaledwie dochodzącą do 10 km na godzinę. Na barometrach dzisiaj 1019 hektopaskali, jednak niestety biometr mamy niekorzystny. Noc z temperaturami 13-14, kresek jutro. Termometry w regionie wskazywać będą w granicach 22-23 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Co słychać w świecie sportu? No niestety, prosto z paryskich kortów nie są to idealne wieści. Za nami wielki finał wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. Nasza reprezentantka Maja Chwalińska po niesamowitej i walecznej grze musiała uznać wyższość rywalki. Nową mistrzynią została Mira Andrijewa, ale powiedzmy to głośno, Maja i tak pokazała gigantyczną klasę, dostarczając nam niesamowitych emocji przez cały turniej. Jesteśmy dumni i bijemy wielkie brawa, a te sportowe emocje studzimy świetnym muzycznym akcentem.

0: Reklama.
1: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponad

0: dokształcimy w technikach na kierunkach: mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki: mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Reklama.

0: Przed nami kolejna edycja trenera osiedlowego w Jaśle. Zgodnie z sugestiami mieszkańców Jasła zostanie on wzbogacony o nowe formy zajęć dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy programu będą mogli ćwiczyć nie tylko ciało, lecz również szare komórki. W programie pojawią się zajęcia kreatywne, kulturalne i popularno-naukowe. Zapisy rozpoczną się w drugiej połowie czerwca, a o szczegółach Mateusz Smyka, kierownik referatu aktywności społecznej Urzędu Miasta w Jaśle.
1: Postanowiliśmy zgodnie z sugestiami mieszkańców zapytać ich w ramach badania ankietowego, czy po 20 latach realizacji tego programu chcieliby coś zmienić, i odpowiadając na potrzeby mieszkańców, dokonaliśmy w tym roku zmian w programie. On będzie realizowany w nowej, takiej rozszerzonej formule. Zajęcia do tej pory tylko sportowe zostaną w tym roku rozszerzone również o zajęcia obejmujące w cudzysłowie trening szarych komórek, czyli rozmaite zajęcia popularno-naukowe, edukacyjne, kulturalne, ale także profilaktyczne. Program jest adresowany, tak jak co roku, do dzieci i młodzieży. Jest realizowany w oparciu o jednostki pomocnicze miasta Jasła, jakim są osiedla miejskie.
0: Trener osiedlowy rozpocznie się 1 lipca. A zapisy będą prowadzone od 29 czerwca bezpośrednio u trenerów. Warto spędzać w ten sposób czas, a my zachęcamy do spędzania czasu dzisiaj muzycznie z Trendy Radiem. Przenosimy się na naszą muzyczną listę.

0: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
0: Reklama.

0: Przenosimy się teraz do Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, które zachęca do udziału w czerwcowych pracowniach dla rodzin z dziećmi, dorosłych oraz dla seniorów. Warsztaty obejmują m.in. zajęcia z malowania na szkle, zajęcia z szydełkowania czy pracownie snycerstwa. A o szczegółach Paulina Pabis-Boczar, kierownik Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
1: Na szczególną uwagę wśród pracowni dla dorosłych zasługuje pracownia malowania na szkle, która prowadzona będzie przez pana Adama Grudnia. Podczas zajęć w ramach tej pracowni uczestnicy dowiedzą się, jak przebiega proces projektowania dekoracji na przezroczystym szkle, jak prawidłowo nakładać farby, by uzyskać zadowalający efekt, a także będą mogli sami zainspirować się sztuką ludową, a więc kwiatami, pejzażami, sielskimi widokami do stworzenia własnego dekoracyjnego wazonu, który z dumą można będzie później położyć w domu.
0: Szczegółowy harmonogram zajęć znajdziecie na stronie Etnocentrum.
2: Ja

Wszystko co dobre szybko się kończy. Mój czas z wami w tę niedzielę dobiegł końca, ale to nie oznacza końca doskonałej zabawy. Zostańcie z Trendy Radiem, bo nasi radiowi koledzy już szykują dla was masę muzycznych niespodzianek. Gorąco zapraszam was na retrolistę, która wystartuje tuż po godzinie 17. Tam usłyszycie najlepsze, legendarne hity. Dzięki za dziś, udanej reszty niedzieli, no i do usłyszenia!

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Na drogach duży ruch. Trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek. Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu na wysokości Ślubowa w powiecie wyszkowskim, gdzie doszło do karambolu. Zdarzyło się 6 samochodów, a trasa w stronę Warszawy została zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdami. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
2: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
1: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował w Meksyku. To kończy dywagacje dotyczące tego, czy reprezentacja tego kraju weźmie udział w mundialu. Wątpliwości pojawiły się po wybuchu wojny między Iranem a USA, bo nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu, w tym przypadku Iran, nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, w tym przypadku USA. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj dużo dobrych informacji. W regionie mamy sporo słońca i również wysokie temperatury. 23-24 stopnie. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego z bardzo niewielką prędkością, zaledwie dochodzącą do 10 km na godzinę. Na barometrach dzisiaj 1019 hektopaskali, jednak niestety biometr mamy niekorzystny. Noc z temperaturami 13-14, kresek jutro. Termometry w regionie wskazywać będą w granicach 22-23 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.

0: Weekend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.
1: Dzień dobry, a dzisiaj w programie gościem jest Katarzyna Siemieniuk-Leśniak, psycholog. Witam Panią serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Tematem dzisiejszej rozmowy będzie wypalenie zawodowe, które staje się coraz większym problemem, ponieważ z 6 na 10 osób, a nawet 8 na 10 osób doświadcza symptomów wypalenia zawodowego.
2: Tak, jest to bardzo duży problem. Według badaczy są społeczeństwa, w których nawet 25% osób pracujących może zmagać się z syndromem wypalenia zawodowego. I z tego też powodu 1 stycznia 2022 roku WHO zawarło wypalenie zawodowe w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-11. I jest ono rozumiane jako taki syndrom zawodowy związany z przewlekłym stresem.
1: A jakie są przyczyny wypalenia zawodowego?
2: Tak, można powiedzieć, że wypalenie zawodowe ma dwa podłoża. Jedno wiąże się, można powiedzieć, bezpośrednio z funkcjonowaniem placówki czy firmy, w której dana osoba pracuje. Drugie zaś jest to podłoże bardziej takie zindywidualizowane i łączy się z uwarunkowaniami osobowościowymi pracownika. Krystyna Maslach, taka czołowa badaczka syndromu wypalenia zawodowego, podkreśla następujące czynniki związane z tym pierwszym podłożem, czyli na przykład nadmierne obciążenie pracą, to znaczy zbyt dużo obowiązków w stosunku do możliwości czasowych, niemożność podejmowania decyzji, poczucie braku kontroli, braku docenienia, częste sytuacje konfliktowe w miejscu pracy oraz takie poczucie niesprawiedliwego traktowania. Z kolei Ayala Państ podkreśla zaś te czynniki osobowościowe, takie jak nadmierny entuzjazm, ogromne zaangażowanie, takie nadmierne, prawda, co prowadzi do sytuacji, w której praca sama w sobie staje się sensem życia i to właśnie jest niebezpieczne. Podkreśla także, że zbyt duże ambicje mają tutaj duże znaczenie. Inni badacze też mówią o nadmiernym perfekcjonizmie, tak? Jako takim aspekcie osobowościowym, który może przyczyniać się do syndromu wypalenia zawodowego.
1: A po czym poznać, że zmagamy się właśnie z wypaleniem zawodowym?
2: No właśnie Krystyna Maslach, prowadząc badania z zakresu wypalenia zawodowego, wyodrębniła takie trzy etapy, choć podkreślam, że mogą one występować równolegle, nie muszą jeden po drugim. Jakby te etapy są charakterystyczne właśnie dla syndromu wypalenia zawodowego i pierwszy to jest wyczerpanie emocjonalne. I on zawiera w sobie takie objawy psychosomatyczne. One są, można powiedzieć, charakterystyczne też dla zaburzeń nerwicowych, nie? Czyli na przykład poczucie ciągłego zmęczenia, bóle głowy, trudności ze snem, rozdrażnienie i bezsilność. Drugi etap to jest depersonalizacja, czyli stosunek do klienta czy pacjenta, w zależności od tego, w jakiej branży pracujemy, charakteryzujący się dużym dystansem, takim uprzedmiotowieniem, bezdusznością. Trzeci, obniżona ocena własnych możliwości, kiedy praca staje się takim, można powiedzieć, udręczeniem, a poczucie własnej wartości całkowicie spada. I właśnie definicja wypalenia zawodowego zawarta w ICD-11 jest, myślę, spójna z tym rozumieniem.
1: Czy wypalenie zawodowe można pomylić z takim zmęczeniem lub znudzeniem pracą?
2: W związku z tym, że wypalenie zawodowe jest takim swoistym syndromem, jego rozumienie zawiera, tak jak już mówiłam, wiele składowych, myślę, że można łatwo różnicować właśnie od zmęczenia czy znudzenia pracą. Istotna jest tutaj ta wspomniana wcześniej triada objawów i też bardzo istotny jest czas trwania problemu, nie? Czyli jeżeli to jest takie krótkotrwałe zmęczenie, znużenie, jakaś frustracja, no to trudno mówić, że to jest syndrom wypalenia zawodowego.
1: A kto, biorąc pod uwagę zawód, płeć czy też wiek, jest najbardziej narażony na wypalenie?
2: Jeśli chodzi o płeć, to myślę, że w tej chwili trudno to różnicować, natomiast mówi się, że wiek, jaki szczególnie predysponuje pracowników do odczuć z zakresu wypalenia zawodowego, to tak między 40 a 60 rokiem życia, aczkolwiek nie jest to regułą, nie? Jakby coraz częściej mówi się o tym, że też młodsi pracownicy niestety padają ofiarą wypalenia zawodowego. Jeśli chodzi zaś o zawody, to szczególnie narażone są osoby pracujące z ludźmi, nie? Tak jak służba zdrowia, nauczyciele, policjanci,

0: pracownicy socjalni. No i warto pamiętać, że ten burnout syndrom może dotykać także matki opiekujące się dziećmi, nie? Mające na głowie całe gospodarstwo domowe, a także opiekunów osób chorujących przewlekle. Także nie tylko dotyczy to pracy, ale też takiego przeciążenia fizycznego, psychicznego w różnych tak naprawdę sferach życia.
1: Czy wypalenie zawodowe może wpływać na inne sfery życia?
0: No myślę, że wypalenie zawodowe może wpływać bardzo na stan emocjonalny, bo ten stan emocjonalny, który towarzyszy wypaleniu zawodowemu, to takie szczególne poczucie niemocy, bezradności, no on będzie generalizowany na inne obszary z życia, prawda? Co zazwyczaj będzie prowadziło do powstania innych zaburzeń, takich jak nerwica, depresja, zaburzenia lękowe, czy właśnie psychosomatyczne.
1: No więc jak sobie radzić się z wypaleniem zawodowym? No,
0: kiedy się już pojawi, to jedyną rozsądną decyzją jest oczywiście poszukanie pomocy u specjalisty i tutaj nie ma innej drogi. Natomiast warto wspomnieć o tym, co można robić, żeby do syndromu wypalenia zawodowego nie doprowadzać. I oczywiście tutaj najistotniejszą kwestią jest tak zwany work-life balance, czyli innymi słowy odnalezienie równowagi między pracą a życiem poza nią. Warto inwestować w odpoczynek, aktywny czas wolny, bliskie relacje z ludźmi, po to właśnie, aby praca nie była sensem naszego życia i aby gratyfikacje, które dostajemy z zewnątrz, nie płynęły tylko z pracy. Wówczas te porażki, które by w tej pracy ewentualnie się zdarzały, nie będą tak dewastowały naszego poczucia wartości i będzie je można neutralizować poprzez osiągnięcia w innych sferach życia. No zaś w samej pracy warto zadbać o takie dostosowanie naszych możliwości i potrzeb do tego, co robimy, nie? I jakby prosić o pomoc czy zaangażowanie także innych ludzi. I takie zjawisko pewnej współpracy opartej o pomoc i dzielenie się tymi naszymi możliwościami z innymi współpracownikami nazywamy job crafting i jest to taki bardzo skuteczny system radzenia sobie. I sobie po prostu pomagać wzajemnie. Nie?
1: I tu postawimy kropkę. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
0: Do widzenia.
2: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię tematy.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 32.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zderzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na Krajowej 74 między Szczebrzeszynem a Zamościem. 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
2: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
1: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafiają do przestępców. A jeśli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Zagranica. W Armenii trwają wybory parlamentarne. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat prozachodni premier Nikol Paszynian. Głosowanie jest postrzegane jako swego rodzaju referendum dotyczące jego polityki, zakładającej zacieśnienie relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie Paszyniana Centrowa Umowa Społeczna prowadziło w przedwyborczych sondażach, ale spora grupa wyborców deklarowała też, że jeszcze nie zdecydowała lub odmawiała odpowiedzi. I na koniec wracamy do kraju. Artyści odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Ministra kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfect, autobiografia Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywane przez Urszulę Malinowy król.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj dużo dobrych informacji. W regionie mamy sporo słońca i również wysokie temperatury. 23-24 stopnie. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego z bardzo niewielką prędkością, zaledwie dochodzącą do 10 km na godzinę. Na barometrach dzisiaj 1019 hektopaskali, jednak niestety biometr mamy niekorzystny. Noc z temperaturami 13-14, kresek jutro. Termometry w regionie wskazywać będą w granicach 22-23 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
3: Witam serdecznie, tuż po godzinie 17:00. Łukasz Michnal, zapraszam na 625 notowanie Retrolisty w Trend Radio. Do 20:00 standardowo mamy dla Was mnóstwo świetnych hitów w wydaniu oldschoolowym. Będą propozycje, będzie 30 numerów, no i na początek dwa wyloty. Komu zabrakło głosów w zeszłej edycji? DJ Bobo, I Feel It i Too Unlimited, The Real Thing. Te dwa utwory dzisiaj już poza 30. Gram je właśnie dla Was teraz, a za momencik, no, posprawdzamy sobie, co tam się nawyprawiało w tym premierowym wydaniu Retrolisty.
4: Wyloty.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: To były wyloty 625 notowania retrolisty DJ Bobo i I Feel It z miejsca 25 już poza 30. Podobnie jak i formacja Two Unlimited Daryl Fink, to tak dla przypomnienia, coś dla spóźniarskich. A właśnie, czym uzupełnimy te niedobory dwóch utworów, które już wypadły z listy? Otóż na miejscu 30 melduje się dzisiaj Kalimba de Luna, Garcia. Jak słyszycie, lato i wakacje coraz bliżej.
0: 30.

0: Live and Joy i Dreamer na miejscu numer 29, a oczko wyżej na 28 lokacie Rafaela Cara i słynne Pedro.
1: 29.

0: Słuchasz Twojego radia, Trendy Radia.
1: Dzisiaj jeszcze nie było mowy o tym, jak można zagłosować na swój ulubiony hit, a sprawa jest prosta. Wystarczy wysłać SMS pod numer 7148 o treści trl.pl, potem wpisując wykonawcę i tytuł utworu. Koszt takiego SMS-ka to niezmiennie złotówka i 23 grosze. No, skoro wiecie jak głosować, to warto posłuchać hitów, które dzisiaj pojawią się jeszcze w zestawieniu numer 625, a aktualnie znajdujemy się przy miejscu 27. Intermission i Lori Glory. Give Peace a Chance. 27.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
5: Każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
6: Dziewczyny z Atomic Kitten i utwór Hall Again spadają z 21 na 26. A co się będzie działo w ciągu najbliższych minut? Na 25. Real McCoy Runaway, ATC YOY na 24. I też wkrótce będziemy mieć okazję wysłuchać utworu La Luna, za który odpowiada Belinda Carlisle.
7: 26.
8: W dół.

0: To retrolista, to lista waszych staroci na 101.995 i 2FM. Odżywają muzyczne wspomnienia, odżywają też czasy młodzieńcze wśród naszych radiosłuchaczy, bo bardzo często dzielicie się razem ze mną swoimi wspomnieniami, kiedy to właśnie chociażby takie hity jak ten były. No, można śmiało zaryzykować hitami na czasie, hitami na topie. No i właśnie dzisiaj z retrolistą za pan brat, także Fun Factory, Prove Your Love, to miejsce numer 22.
1: W górę.

0: Weekend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Because I Love You, Stevie B na 21, spadek z 17. A kolejną dziesiątkę hitów otwieramy utworem Relight My Fire, to Take That.
0: 21.
2: W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zablokowana linia kolejowa między Słupskiem a Ustką po burzy. A burzowe alerty obowiązują jeszcze do wieczora w 11 regionach. Maja Chwalińska łapie oddech po intensywnym występie na Roland Garros. Miriam Lipińska. Są pierwsze skutki burz przechodzących nad Polską. Na Pomorzu między Słupskiem a Ustką na tory. Na jednotorowej linii kolejowej przewróciło się drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano. Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową, a na miejscu nad usuwaniem awarii pracuje już pogotowie sieciowe i drogowe. Burze do wieczora są możliwe w 11 województwach, głównie na północy i w centrum, a także w części Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. Zderzenie karetki pogotowia z osobówką w Bodaczowie w województwie lubelskim. 4 osoby zostały ranne. Według ustaleń policji do zdarzenia doszło, gdy kierujący Toyotą skręcał w lewo i był wyprzedzany przez ambulans na sygnałach.
2: Po zdarzeniu Toyota pozostała na lewym pasie drogi, natomiast karetka zjechała na pobocza, następnie uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. W związku z doznanymi obrażeniami wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji. Po największym sukcesie w karierze czas na zasłużony odpoczynek. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca jutro do kraju. Jakie ma plany na najbliższe dni?
3: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
1: Mówiła zaraz po paryskim finale. Samolot z Mają Chwalińską ma lądować jutro na warszawskim Okęciu o 9.25. Potem zaplanowany wcześniej urlop, a po nim przygotowania do Wimbledonu. Główny turniej w Londynie wystartuje 29 czerwca. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Wimbledonie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była 114.
4: Reklama.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Reklama.
7: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.

0: Pędzimy do Szwecji, gdzie grupa ABBA właśnie ma swoje korzenie. Fernando z 15 spada na 19, a Retrolista w wydaniu numer 625 dla was do godziny 20.
1: 19 w dół.

Leave it behind, basic element na 18 miejscu. Już za chwileczkę ten utwór pojawi się w waszych radioodbiornikach, a ja przypomnę, że to jest premierowe wydanie Retrolisty. Ten program zawsze co weekend między 17 a 20 na antenie Trendy. 18.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: In the Ghetto i Elvis Presley. No, król, który ma w swoim dorobku wiele kapitalnych utworów. Wiele z nich gościło w retroliście, a te, no, powiem szczerze, ma szansę jeszcze iść w górę. Z 18 awans na 17 to Elvis Presley, a później Freestyle Project, Wanna Be Your Lover.
0: 17.
2: W górę.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: To był błąd. No właśnie, to będzie tytuł, który już za chwileczkę zabrzmi na antenie Trendy Radia. Na 15 pozycji La Strada.
0: 15.
2: W dół.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
5: Polskie dźwięki opanowały antenę Trend Radia w Retroliście. Na 15:00 przypomnę, La Strada to był błąd, spadek z 12:00, a jeśli chodzi o pocztówkę z wakacji, no to mamy całkiem niezły awans grupy Papa Dance z 19:00 na 14:00.
6: 14.
7: W górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: 24/7 Friday Night, 13 zaliczona. A teraz JK, you and I i pędzimy w kierunku pierwszej dziesiątki.
0: 12.
2: W dół.

0: Surrender, The Sound Lovers lądują na pozycji numer 11, ale jest to szczęśliwy lot i lądowanie, bowiem jest to także awans utworu z miejsca 14 na 11. A teraz właśnie otwieramy już pierwszą dziesiątkę hitów. Przez najbliższy czas umili nam chociażby antenę Trend Radia. Ona, Vanessa Carlton, A Thousand Miles.
1: 11.

0: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2. Trendy radio.
1: 10 w dół.

0: Retrolista.
1: Pora już teraz na propozycję. Dzisiaj Squeezer, Wishing You Were Here. Tak zagramy, a wy, jeśli chcecie obdarzyć właśnie swoim głosem ten utwór, to wysyłacie SMS-y 7148 TRL.R, potem wykonawca i tytuł utworu. Koszt złotówka i 23 grosze.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zwłoki polskiego wspinacza odnalezione w słowackich Tatrach. Na drogach coraz większy ruch, trwają powroty z długiego weekendu. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na Wimbledon. Miriam Lipińska. W Tatrach Wysokich odnaleziono zwłoki polskiego taternika, który spadł do kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem. Wczoraj 25-latek wspiął się na szczyt, skąd wysłał rodzinie zdjęcie. Potem kontakt z nim się urwał. Słowackich ratowników zaalarmowali toprowcy. W akcji poszukiwawczej wykorzystano dron wyposażony w specjalistyczny sprzęt poszukiwawczy. Zwłoki wspinacza odnaleziono dziś rano. Mężczyzna zginął po upadku z wysokości 300 metrów. Trwają powroty z długiego czerwcowego weekendu. Ich szczyt dopiero przed nami. Turyści odpoczywali między innymi nad morzem czy w górach i właśnie między innymi na tych trasach są zatory. Korek na autostradzie A1 przed bramkami wyjazdowymi w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. Zatory też na Zakopiance w stronę Krakowa. Dlatego policjanci apelują do kierowców.
2: Panuje wzmożony ruch, dlatego policjanci apelują o rozwagę i ostrożność. I pamiętajmy o odpoczynku w trakcie dłuższej podróży.
1: Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Mundurowie apelują też, by nie odkładać powrotów na ostatnią chwilę. KO i Nowa Lewica przedstawią jutro swoich kandydatów na prezydenta Krakowa. Niewykluczone, że partia Donalda Tuska wystawi wspólnego kandydata z PSL-em. Trwają jeszcze rozmowy w tej sprawie. A dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z PiSu, bezpartyjna Grażyna Zofia Świat, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka Marianna Schreiber. French Open już za Mają Chwalińską, teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
3: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybun wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
1: Mówi menedżer Polki Piotr Szczypka. W jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21. miejsce.

do wieczora na północy i w centrum możliwe burze z intensywnymi opadami deszczu. Popada w tych regionach także jutro, a termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu, przez 23 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
4: Jeśli weekend, to też imprezowe dźwięki, a takie house'owe rytmy w retroliście funduje nam Robin S. i utwór Show Me Love.
5: 9.
0: W dół.

0: i proszę, dalej meldujemy się na klubowych parkietach Europy. Sequential One, My Love Is Hot. To miejsce numer 8.
1: W górę.

0: Radio 95 i 2 FM.
1: Po tej imprezowej karuzeli na antenie Trend Radia w retroliście, po utworach Show Me Love czy My Love Is Hot, teraz zmieniamy rytmy i pędzimy sobie do czasów, kiedy FR David z numerem Words Don't Come Easy podbijał listy przebojów. U nas ma jeszcze szansę z to zrobić.
2: 7
3: w górę.

0: Teraz moi mini poczujemy się niczym w programie 9060, który fundują nam Ania i Marcin. Oczywiście u nas dzisiaj w Retroliście bardzo często goszcząca w programie, o którym mówiłem, właśnie grupa Two Brothers on the Fourth Floor. Wonderful Feeling w Retroliście spada na miejsce szóste.
1: Sześć. W dół.

0: Trend Radio.
1: Z czwartego na piąte The Verve, Bittersweet Symphony, a tuż za podium Elize, dzisiaj Mua Lolita, z drugiego spada na pozycję numer 4.
0: W dół.

0: Return of the Mac, Mark Morrison. Ależ to jest kapitalny utwór. Dzisiaj ten właśnie hit w propozycjach i myślę, że warto rozważyć opcję, aby wprowadzić go do 30.
1: Propozycje.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: 4.
2: W dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: No i jeszcze jedna propozycja, która nam została do zagrania dzisiaj w 625 notowaniu. Retrolista trwa, a wśród hitów, które mają apetyt, aby wskoczyć do ścisłej 30, Red 5 For This World.
2: Propozycje. For this world.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Tarnowie.
1: Encore en voix i DJ Sash. Za chwileczkę trzeba będzie podkręcić głośność swoich radioodbiorników, żeby sąsiedzi wiedzieli, że weekend trwa w najlepsze. Wysłuchacie, no, retrolisty. Na 101.9.95.2 FM ostatnia prosta odliczania, bo do godziny 20 poznamy już także zwycięzcę. A na podium właśnie dla przypomnienia DJ Sash. Tak to kiedyś się grało.
2: Trzy. W górę.
3: Mesdames, messieurs, le disc jockey

0: Radio. Trendy Radio.
1: To trendy hity.
0: Wszechczasów.
2: Miejsce drugie do zagrania, Survivor Eye of the Tiger, to właśnie dzisiaj ten utwór awansuje z miejsca trzeciego.
3: Dwa.

0: Obroniony tytuł mistrza sprzed tygodnia, Kaoma i Lambada. Tak, moi mini, właśnie finiszujemy i gram dla was ten jakże przyjemny, a zarazem można zaryzykować idealny na nadchodzące wakacje, także numer z listy wspomnień.
1: 1.

tym oto sposobem, moi drodzy, dobrnęliśmy do wielkiego finału. Mamy pierwsze miejsce zagrane. Pierwsza trójka dzisiaj to Sacha Nkorenfwa z szóstego, awans na trzecie. Na miejscu drugim z trzeciego, awans Survivor, Eye of the Tiger i niezmiennie numerem jeden, Lambada. Tanecznym krokiem zamykamy retrolistę. Łukasz Michnal, dziękuję za obecność przy radioodbiornikach. Kłaniam się nisko i życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Czy prezydent Ukrainy powinien zachować najwyższe polskie odznaczenie? Czek turystyczny ma być receptą na bolączki branży turystycznej, ale tylko w dwóch regionach. Miriam Lipińska. Pogoda coraz bardziej sprzyja odpoczynkowi nad wodą. Służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiSu.
2: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
1: Z kolei Karolina Ziołopurzuk z Lewicy uważa, że z decyzją trzeba poczekać.
3: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
1: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone dla m.in. seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów. Na czeki pójdzie 6 milionów złotych. Cieszy się m.in. wiceburmistrz Biłgoraja w województwie lubelskim Jacek Piskorski.
4: Jest naprawdę gdzie odpocząć, dużo ścieżek rowerowych, dużo przyrody, zieleni, roztocze, piękne tereny i myślę, że bardzo dobry pomysł, który uaktywni gospodarczo, myślę, te nasze regiony.
5: Bo wojna trochę zatrzymała ten rozwój.
4: Zatrzymała, spotykamy się z samorządowcami, rozmawiamy. No na dzisiaj jest bezpiecznie, nie wiemy jak to się wszystko potoczy, prawda, ale warto korzystać tu z uroków naszych terenów.
1: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać poza głównym sezonem od września do listopada.

Jutro przelotny deszcz na północy i miejscami w centrum. W pozostałych regionach padać nie powinno. A termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu, przez 23 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Yes, you know what you're doing, baby.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: What's going on?

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Pick up the phone. This is Sakal from Babylon.